wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
2: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 20 maja. Olsztyn, Metalowa 6.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: I po reklamie.

0: Olsztyn poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszałeś? Cosinus Young, Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: I po reklamie.

Radio SK.

0: Zalewska, Olsztyn News.
1: Anita Zalewska, zapraszam do Kortowiady. Czasu coraz mniej, czas więc na szczegóły tego wydarzenia. Właściwie dziś będzie o wielu wydarzeniach towarzyszących. A ze mną specjalistka w temacie.

0: Czyli?
1: Natalia Nowak.
0: Rzeczniczka Kortowiady. Ile na liczniku? Już naprawdę niewiele czasu.
1: Naprawdę niewiele czasu. Ten czas topnieje wręcz. U nas trwają ostatnie przygotowania. Plaża powoli się zaczyna też przygotowywać już do imprezy. Przybierać odświętne szaty i... coraz bliżej. Trzeba się już wprawiać w kortowiadowy nastrój.
0: No to przejdźmy do wydarzeń studenckich, bo przypominamy i powtarzamy o tym bardzo często, że kortowiada to nie tylko koncerty na plaży kortowskiej, ale też zbiór wydarzeń towarzyszących, zbiór wydarzeń studenckich. Przypomnijmy te najważniejsze z nich, nowości tego roku, no i pozycję specjalną, która pojawiła się chwilę temu dosłownie głośno o tym na mieście.
1: Naliczyłam właściwie wydarzeń towarzyszących podczas kortowiady tegorocznej około 13. Mówię około, bo na przykład mamy wystrój akademików i bój akademików, więc mamy takie połączone. Razem można by rzec, że to jest Liga Akademików, bo tak to zasadniczo nazywamy, bo jeszcze przed kortowiadą mieszkańcy akademików mierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach i w sumie na koniec, dopiero w sobotę kortowiadową dowiemy się, który DS jest tym najlepszym. Więc tak jak już wspomniałam, mamy atrakcje dla mieszkańców DS-ów, których rokrocznie ochoczo uczestniczą. Mamy wydarzenia sportowe, mamy wydarzenia muzyczne, mamy wydarzenia integrujące, mamy wydarzenia rozrywkowe, mamy paradę, symbol kortowiady, która przechodzi każdego roku ulicami miasta. Jest tego naprawdę wiele. Myślę, że warto przypomnieć też, jakie są to wydarzenia, bo poza Ligą Akademików, o której wspomniałam, jest mecz siatkówki w hali sportowej UWM. Tak będę szła kolejno od środy kortowiadowej, żeby tak troszeczkę to usystematyzować. Mamy pierwszy nocny kortowiadowy bieg o Złotego Dzika w środę od godziny 22 do północy planujemy.
0: No właśnie, i tutaj się zatrzymajmy, bo bieg o Złotego Dzika już znamy, ale w tym roku formuła nocna?
1: Formuła nocna, będzie bieg w nocy i będzie startował spod rektoratu, nie z górki kortowskiej, tak jak to miało miejsce zazwyczaj, więc nieco inny anturaż. Bieg na pewno bardziej atrakcyjny, myślę, bardziej taki, no inny, samo to, że coś troszeczkę innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że będzie się cieszył dużym powodzeniem, co w sumie już mogę nawet potwierdzić, bo zamknęliśmy już zapisy w aplikacji. Mamy ponad 100 osób, około 150 chyba osób wpisanych na ten moment. Oczywiście będzie można się zapisać jeszcze na miejscu, natomiast no już jak na ten moment to pokaźna liczba uczestników biegu.
0: Czy liczycie na przebrania zawodników?
1: Tak, jak zawsze. Tak, to będzie mile widziane, choć słabo widziane, bo w ciemnościach może być różnie, ale też warto, żeby uczestnicy biegu przeczytali regulamin, bo tam wspominamy o takich elementach, które są bardzo ważne podczas tegorocznego biegu. Mamy w czwartek paradę wydziałów, tak jak wspomniałam. Parada przejdzie tradycyjnie od Starego Miasta do Kortowa. Dostajemy wiele pytań, dlaczego jeszcze nie opublikowaliśmy jakby wydarzenia, a więc czekamy jeszcze na ostateczne wyniki Ligi Wydziałów, czyli takiej klasyfikacji, w której wydziały uniwersytetu zdobywają punkty i po prostu walczą o miejsce w paradzie, no bo wiadomo, że najlepsze miejsca to są na początku parady.
0: Kolejność to jedno, ale to, co najważniejsze, godzina i miejsce zbiórki oraz kierunek trasy.
1: Godzina i miejsce, czyli Stare Miasto, godzina 9:30, przekazanie władzy przez prezydenta miasta. Przechodzimy do Kortowa przez Aleję Warszawską. Najprostsza droga, jaką można sobie tak naprawdę wyobrazić. Przez Most Jana na Aleję Warszawską i do Kortowa.
0: A co po paradzie?
1: Ano wielka kortowska makarena.
0: Na miejscu w Kortowie.
1: Na miejscu w Kortowie po dotarciu do Kortowa, po przekazaniu władzy. Wielka kortowska makarena.
0: Czy to będzie jakieś bicie rekordu? Bo mi to pachnie rekordem już teraz.
1: Być może, już mieliśmy kiedyś takie wydarzenie. Warto wspomnieć. Natomiast wracamy do tego, myślę, że makarenę każdy zna i każdy chętnie po paradzie zatańczy.
0: Gdzie wielkie tańce? Gdzie makarena?
1: Na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, czyli w strefie studenckiej.
0: Czyli to miejsce, z którym w tym roku bardzo mocno się oswajamy. Po raz pierwszy strefa studencka, przypominamy, tereny zielone przy Starej Pętli i ten adres trzeba zapamiętać w tym roku, po prostu trzeba.
1: Po prostu trzeba, bo tam jest całe centrum tych kortowiadowych wydarzeń towarzyszących. Tych jednoczących studentów, tych zapewniających rozrywkę i świetną zabawę.
0: Co po makarenie?
1: Bój wydziałów w tym samym miejscu, ale też niedługo później, zaraz wrócimy do boju wydziałów oczywiście, bo to też bardzo ciekawe wydarzenie, tradycyjne bardzo, ale także wkrótce po paradzie rozpocznie się Kortofest. Na scenie w namiocie wystąpią wyróżnieni w konkursie Kortofest, czyli Deep Haze, Kozyrska i Sieczak oraz Monik. Muzyka na żywo, wstęp darmowy.
0: Przypomnijmy, gdzie i kiedy?
1: Strefa studencka na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, w namiocie, scena i tam koncerty.
0: W czwartek od godziny
1: 15:30.
0: Zapraszamy serdecznie i lecimy dalej.
1: A cofnijmy się jeszcze na

0: chwilkę do tego boju wydziałów, który znamy już od lat naprawdę długich. Pamiętam od samego początku studiowania, że był, wcześniej też był, ale wcześniej to nie wiem, bo mnie nie było. Zmienił formułę kilka lat temu, jest w innej formule, ale zapewnia tak samo wiele radości i śmiechu i zabawy, co zawsze. No i oczywiście kluczowa jest ta rywalizacja pomiędzy wydziałami, tak? Wydziały uniwersytetu rywalizują o to, który pokaże się z jak najlepszej strony i zwycięży po prostu. Który zwycięży? Który wydział na kortowie jest najlepszy? Jeśli chodzi o piątkowe wydarzenia studenckie, to zaczynamy festiwalem gier planszowych na terenach Zielonych Przelei Warszawskiej w namiocie tradycyjnie. No lepiej, żeby nikomu ewentualnie, choć będzie piękna pogoda, ale lepiej, żeby nikomu na głowę nie padało, jak gra w planszówki, no bo to by jednak troszeczkę zaburzyło grę na przykład, bo przewracałoby pionki albo coś.
1: Albo karty mogłyby zmoknąć.
0: Mogłyby zmoknąć, więc po prostu spotykamy się w namiocie i sobie gramy w ulubione planszówki. Jednocześnie właściwie zazębiać się będzie to z Korto Strongiem na terenach Zielonych Przelei Warszawskiej. Myślę, że tutaj formuły nie muszę opowiadać, no po prostu siłacze z Kortowa i z miasta, myślę też.
1: Czy oni są już zgłoszeni?
0: Zgłaszają się, bo tak, bo odbieramy zgłoszenia wcześniej. To jest jedno z tych wydarzeń, na które trzeba się wcześniej zgłosić i po prostu pokazują, co
1: swoją
0: potrafią.
1: Siłę.
0: Dokładnie. Następnie zdobądź flagę, czyli wydarzenie, które jest taką trochę nowością, bo jest już od paru lat, ale ewidentnie się przyjęło. Ludzie chętnie biegają i zdobywają te flagi przeciwników i walczą ze sobą, ale wszystko jest w taki bardzo przyjemny i zabawny sposób. No i w piątek oraz w sobotę od razu też możemy powiedzieć, że będzie kino plenerowe na terenach Zielonych Przelei Warszawskiej, bo tam będzie się też tradycyjnie znajdować ekran i będziemy tam wyświetlać filmy w piątek oraz w sobotę, więc to jest ta różnica względem roku poprzedniego. Każdego dnia po dwa filmy. Można wszystko sprawdzić na naszej stronie internetowej, kiedy dokładnie, o której dokładnie, jaki film będzie emitowany.
1: I żeby wziąć udział w projekcji, w seansie, wystarczy przyjść.
0: Wystarczy przyjść, można wziąć kocyk, przekąskę i po prostu przyjść i być. To jest też totalnie darmowe wydarzenie. Zresztą wszystkie, o których teraz mówimy, są zupełnie darmowe. W sobotę Bój Akademików, o którym już też wspomniałam wcześniej, to będzie takie już zakończenie i wyłonienie po prostu zwycięzców. Dalej będzie nowość, czyli Bitwa o Kortowo, czyli wydarzenie w formie teleturnieju. Będzie się odbywać na terenach Zielonych Przelei Warszawskiej, w tej strefie studenckiej po prostu i zachęcamy do przyjścia i do kibicowania drużynom. Mamy już komplet na to wydarzenie, więc tak, zapraszamy tylko do kibicowania, tylko i aż, bo myślę, że doping będzie bardzo ważny dla drużyn, które będą się ze sobą mierzyć.
1: A skoro drużyny już potwierdziły swój udział, to znaczy, że będzie i będzie bardzo ciekawie.
0: Dokładnie. Na sobotę zaplanowaliśmy też turniej flanek sportowych, czyli rywalizacja również sportowa, ale jednocześnie bardzo rozrywkowa i bardzo atrakcyjna. Tutaj też mamy już komplet, więc pozostaje przyjść i kibicować ulubieńcom, znajomym, przyjaciołom, komukolwiek. No i kino plenerowe. Nie powiedziałyśmy o bardzo, bardzo, bardzo ważnej imprezie, czyli o Silent Party, które mamy każdego dnia kortowiady. Od 21 każdego dnia, od środy do soboty. Namiot będzie funkcjonował w trybie zakładamy słuchawki i słuchamy muzyki na jednym z wybranych kanałów i bawimy się tak do późnych godzin nocnych.
1: Zawsze Silent Party cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja tylko przypomnę, że liczba słuchawek będzie niestety, jak zawsze limitowana, więc warto pojawić się wcześniej, stanąć w kolejce, wziąć słuchawki, no a potem przy swojej ulubionej muzyce znakomicie się bawić. To będzie jedna z jednocześnie najbardziej hucznych imprez, no i bardzo cichych imprez.
0: Dokładnie. I jeszcze tak odnośnie tych słuchawek, to niekoniecznie trzeba być od początku, ale jeżeli ktoś wybierze się w trakcie, to też musi po prostu liczyć z tym, że kolejka może być krótsza lub dłuższa. Może jej nie być,

Dokładnie. I jeszcze tak odnośnie tych słuchawek, to no niekoniecznie trzeba być od początku, ale jeżeli ktoś wybierze się w trakcie, to też musi po prostu liczyć z tym, że kolejka może być krótsza lub dłuższa. Może jej nie być,

0: bez Olsztyna i nie ma Olsztyna tak naprawdę bez Kortowiady i w tym roku bardzo mocno to podkreślacie.
1: Tak, stąd wzięło się też wydarzenie, specjalne wydarzenie na jubileusz Kortowiady, czyli Kortowiada wychodzi na miasto. Przygotowaliśmy szereg takich różnego rodzaju atrakcji, włącznie z transmisją koncertu Eneja, z retransmisjami koncertów, będzie też bingo, będzie kino plenerowe, będzie morning rave, będzie mnóstwo też prezentów, nagród od naszych partnerów, więc myślę, że warto tam być, warto przyjść na Targ Rybny, na Stare Miasto w sobotę Kortowiadową, czyli 30 maja od godziny 11.
0: Czyli bardzo wcześnie tak naprawdę można iść do centrum, iść na Starówkę i poczuć ten studencki klimat, klimat najlepszych juwenaliów.
1: Dokładnie, dokładnie. Dlatego właśnie stąd się wziął właśnie taki pomysł, żeby wyjść, bo dlaczego nie?
0: Retransmisja koncertów?
1: Na naszej stronie internetowej, jeśli chodzi o te retransmisje właśnie, na naszej stronie internetowej wskazaliśmy dokładnie, które koncerty i o których godzinach, o jakich porach będą transmitowane. To będą koncerty z poprzednich dni, ale na żywo będzie można posłuchać tego ogromnego, fantastycznego i bogatego muzycznie występu, czyli występu zespołu Enej, Bum Bum Orkestar i Zezuli.
0: To będzie niesamowita petarda przygotowana specjalnie z okazji jubileuszu.
1: Tak.
0: 65. edycji Kortowiady.
1: Dokładnie.
0: Przypomnijmy, na scenie juwenaliów na plaży Kortowskiej ten skład już w sobotę.
1: Już w sobotę i w tym samym czasie będzie można posłuchać go na Targu Rybnym.
0: No ja jestem ciekawa, jakie tłumy w tym czasie odwiedzą olsztyńską Starówkę.
1: To ja też jestem właściwie ciekawa, bo wiem, umiem sobie wyobrazić, a raczej przypomnieć tłumy, które były na koncercie Enej i Bum Bum Orkestra oraz na wszystkich koncertach z poprzednich lat zespołu Enej, jakie tłumy były pod sceną. To były naprawdę tłumy świetnie bawiących się ludzi.
0: Zaczynamy tą imprezę, to wydarzenie pod hasłem Kortowiada wychodzi na miasto o godzinie 11, mniej więcej do której godziny potrwa?
1: Do około 22.
0: Będzie się działo, moi drodzy, wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące wydarzeń towarzyszących oraz koncertów kortowiadowych dostępne są w sieci. Opisujemy je również na naszej stronie olsztyn.sk.pl. Natalio, czy przekazałyśmy wszystkie informacje?
1: Myślę, że tak.
0: Myślę, że tak. Skupienie niesamowite na twarzy naszej festiwalowej rzeczniczki.
1: No bo chodzi o to, żeby niczego nie pominąć. Wszystko jest ważne. Każdy element Kortowiady jest bardzo ważny.
0: A ja jeszcze tylko podkreślę jedno, że Kortowiada to impreza przede wszystkim bezpieczna.
1: Tak, staramy się, wkładamy całą swoją energię tak naprawdę w to, żeby było możliwie najbardziej bezpiecznie. W tym roku podczas Kortowiady na plaży Kortowskiej będzie działać Strefa Bezpieczeństwa i Zdrowia Festiwalu sponsorowana przez PZU, w której to będą pokazy i warsztaty pierwszej pomocy. Będzie można się dowiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Będzie się tam znajdować także strefa wyciszenia dla tych, którzy będą go potrzebować. Będzie można przyjść i skorzystać. Oraz symulacja wirtualnej rzeczywistości. Czyli będzie można te edukacje przenieść też w takie inne, powiedzmy, realia. I w ramach tej współpracy udało nam się zamontować AED w domu studenta numer 1, czyli blisko wejścia i wyjścia na teren i z terenu festiwalu. I to AED pozostaje tam na zawsze, więc to będzie taka, myślę, świetna pamiątka po Kortowiadzie 2026.
0: Znakomite wieści. Dziękuję Ci bardzo i chyba już teraz mogę powiedzieć, że raczej do zobaczenia w Kortowie.
1: Myślę,
0: szybciej
1: że...
0: niż w studiu
1: tak,
0: Eski
1: tak,
0: tym
1: myślę,
0: razem.
1: Że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to już ten moment, że raczej do zobaczenia w Kortowie.
0: Moim Waszym gościem była Natalia Nowak, rzeczniczka Kortowiady, a 65. edycja tego festiwalu rozpocznie się 27 maja. Do zobaczenia. I jeszcze taekwondo i znakomite wieści z Monachium. Szymon Piątkowski, reprezentant AZS-UWM Olsztyn, zdobył złoty medal seniorskich mistrzostw Europy w taekwondo olimpijskim w Monachium. W kategorii do 87 kg Polak wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii i stanął na najwyższym stopniu podium.
2: Jesteśmy właśnie po mistrzostwach Europy seniorów, gdzie Szymon Piątkowski wywalczył złoty medal. Został mistrzem Europy, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Liczyliśmy na to. Trochę po cichu, trochę może tak nie chcieliśmy też napompowywać balonika, natomiast wiedzieliśmy, że stać go na medal. Mamy złoto, mamy mistrza Europy seniorów z Olsztyna. Kurtyna, nasz podopieczny Szymon Piątkowski został mistrzem Europy. Usłyszeliśmy Mazurka, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
0: Mówi jeden z trenerów, Marcin Chorzelewski. Dla brązowego medalisty mistrzostwa

0: Świata 2025 to największy sukces w karierze.
1: SK Olsztyn News. Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Gotowi do biegu? No to zaczynamy. Za nami kolejny festiwal biegowy w Lidzbarku Warmińskim. Tradycyjnie odbyły się dwa starty. W sobotę nocny bieg z Kopernikiem na dystansie 5 km, a w niedzielę półmaraton ślimaka z Górowa i Ławeckiego do Lidzbarka Warmińskiego. Nocny bieg z Kopernikiem wygrał Dawid Worobiec z Lidzbarka Warmińskiego. Wśród pań triumfowała Krystyna Bochomiakowa, która także była najlepsza w półmaratonie ślimaka. Dystans 21 km najszybciej pokonał natomiast Maciej Tomaszewski z Torunia. Posłuchajcie skowego podsumowania z półmaratonu ślimaka.
2: SK Olsztyn.
1: Festiwal biegowy i półmaraton ślimaka za nami. Maciej Tomaszewski z Torunia. Maciej, jak było na trasie?
3: Trasa dosyć selektywna, dużo podbiegów, zbiegów. Jednak moje przygotowanie fizyczne pozwala mi na to, aby spokojnie taką trasę przebiec, w komforcie można powiedzieć.
1: Maciej, godzina 13 z sekundami, wynik marzenie, czy na razie tylko tak zwany trening?
3: Bardziej treningowo, bo mam brata bliźniaka, co ciekawe, i on biega na godzinę 7, więc jest co gonić.
1: Czyli jeszcze masz trochę do pracowania. Jak ocenisz w ogóle tą trasę? Jesteś z Torunia po raz pierwszy?
3: Tak, po raz pierwszy jesteśmy tutaj, przyjechałem z moim tatą. No trasa jest selektywna i nie wybacza błędów. Kto się nie przygotował, to dzisiaj będzie na czworaka.
1: Czy tata jest dumny z syna?
4: No oczywiście. Mam dwóch synów, bliźniaków. Jestem podwójnie szczęśliwy, jak oni biegają.
1: A jak to się stało, że bliźniacy zaczęli biegać?
4: Genetyka. Też biegam.
1: Też biegasz, to dobrze. Maciej, to jeszcze powiedz mi w takim razie, jakie plany na ten najbliższy czas u ciebie?
3: Najbliższy czas po prostu starty, jak najwięcej wycisnąć i na jesień maraton w Toruniu.
1: Dzień dobry, masz na imię?
5: Kuba.
1: Kuba, na kogo czekasz?
5: Na kolegę, Kacper.
1: I myślisz, że jaki dzisiaj czas osiągnie?
5: No, chciał poniżej godziny 30 w tym roku.
1: Czyli już zaraz może być, nie? Trzeba go obserwować.
5: Jak najbardziej.
1: A często biega kolega?
5: Bardzo dużo biega.
1: Czyli warto mu kibicować.
5: Oczywiście.
1: Widzę, że tutaj dużo osób gdzieś ma i oczekuje na swoich przyjaciół, na swoich znajomych. Czekacie na kogoś? Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Czekamy, na szwagra czekam.
1: A szwagier z jakim czasem dzisiaj może zameldować się?
6: No mówił, że będzie zadowolony, jak będzie tak godzina 40.
7: To jest mój brat i ma debiut dzisiaj.
1: Wow.
7: Na takim dystansie.
1: Czyli półmaraton po raz pierwszy.
7: Tak.
1: Dobra, to tym bardziej trzeba trzymać kciuki. Rodzinka też trzyma kciuki. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście razem z nami, że tutaj nam oczywiście kibicujecie.

0: Wiemy i mamy kolejnego zawodnika, więc już w tej chwili te kolejne emocje są bardzo potrzebne, bardzo wskazane. Dajcie czadu, pokażmy, że jesteśmy razem z nim. Z numerem 62 to jest miejsce drugie. Wielkie gratulacje. Melduje się już na linii mety. No i za chwileczkę odbierze pamiątkowy medal z numerem 62 Rafał Neumann z Dobrego Miasta, więc Rafał Neumann, miejsce drugie. Dzień dobry, Rafał.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to Rafał, teraz twoje wrażenia po tych 21 kilometrach, półmaraton za tobą. Zwycięzca miał godzinę 13, no i teraz twoje wrażenia.
1: No tak szczerze, patrząc na czas, niezbyt zadowalający na tej trasie, ale dzisiaj pogoda, słońce, pod wiatr, także wynik przyjmuję.
0: Ale Rafał, to nie jest łatwa trasa, prawda? Tam są takie momenty, takie miejsca, gdzie trzeba faktycznie no dobrze rozkładać te siły.
1: No dokładnie, trzeba zacząć spokojnie, drugi kilometr jest pod górkę, później są różne hopy i ostatnie 4 kilometry z górki i płasko, więc można się rozpędzić.
0: Rafał, czy półmaraton jest... No właśnie, kiedy można zacząć się biegać półmaraton? Kiedy można spróbować? Bo to chyba nie od razu, prawda?
1: No, przydałoby się trochę przygotowania nawet. Znaczy, półmaraton może pokonać prawie każdy, nawet marsz i bieg, także zachęcam do spróbowania, endorfiny są.
0: No i uwaga, uwaga, miejsce trzecie, jak już jesteś, Wojtek, to musisz się pochwalić, co tam się wydarzyło, numer 107, przedstaw się.
2: Wojtek Wdowiak z Olsztyna.
0: Wojtku, miejsce trzecie, już nie pamiętam, jaki miałeś wynik, godzina 24 bodajże sprawdziłeś, masz?
2: 24:20, gdzieś coś takiego.
0: To teraz jeszcze twoje wrażenia po tej trasie, niełatwiej trasie na pewno.
2: Fantastycznie, 5 minut szybciej niż rok temu, a było cieplej, rok temu było zimno. Więc jest fantastycznie, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. A życiowa forma, im starszy, tym lepszy, nie wiem skąd to się bierze.
0: Który moment najtrudniejszy jest na tej trasie po maratonu?
2: Ja wiem, 17 km, 16, tam były takie długie, proste pod górę i tam już czas wskakiwał powyżej czwórki.
0: Okej, okay, słońce dzisiaj przeszkadzało, no bo te słońce się pojawiło, niektórzy tęsknią cały czas, a wam pomaga, przeszkadza?
2: 16, gdzieś kiedyś wyczytałem, że to jest optymalna temperatura.
0: Czy jak dzisiaj?
2: Powyżej, tak, jest gorzej, do 16 jest fantastycznie, biegło się fantastycznie.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, bo dużo osób dzisiaj po raz pierwszy biegnie. Kiedy należy zacząć biegać półmaraton? Kiedy należy się zdecydować na taki dystans?
2: Ja zacząłem od kilometra, odszedłem od stołu bożonarodzeniowego. Przebiegłem go w 8 minut i później przez godzinę kasłałem. A po 9 miesiącach robiłem już kilka półmaratonów.
0: Okej, okay. Poczekaj, bo mamy pierwszą zawodniczkę, która właśnie w tej chwili biega na linię mety. Jest cudownie, dziękujemy ci bardzo. Ależ energia. I teraz, moi drodzy, ja łap Krystynę, ona jest najlepsza. Chodź, Krystyna, do mnie, chodź. Ja wiem, że chciałabyś odpocząć, ale teraz takie najważniejsze słowa. Najlepsza wśród kobiet, jeżeli chodzi o półmaraton Ślimaka, Górowa i Ławieckie, Lidzbark Warmiński. Twoje wrażenia po tym biegu?
3: No, ja bardzo lubię półmaratony, maratony. To dzisiaj było wszystko przyjemne, trochę to słońce za ciepło. No, ogólnie zadowolona jestem.
0: Ale trasa nie była łatwa, co?
3: Nie łatwa trasa, nie. To pod górki, z górki, to zawsze tak.
0: Dzięki wielkie.
3: Dziękuję.
4: SK Olsztyn.
0: Festiwal biegowy i półmaraton Ślimaka za nami. Obok mnie Marcin. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Marcin, jak ci się biegło? I skąd jesteś w ogóle, powiedz?
5: Jestem z Lidzbarka.
0: To jak oceniasz dzisiejszy bieg, trasę 21-kilometrową?
5: No trochę ciężko mi ocenić, bo dzisiaj był debiut na półmaratonie.
0: No to chwal się.
5: No udało, chciałem poniżej 2 godzin i udało się z zapasem 40 sekund, także jestem bardzo zadowolony.
0: Okej, okay. Czyli z tego wynika, że co, już będziesz częściej zaliczał półmaratony?
5: No, mam nadzieję, że tak, bo to pierwszy, kiedy, że tak powiem, kalendarz mi pasował, więc mam nadzieję, że za rok, jak będę też na miejscu, to tak, to jak najbardziej.
0: I od kiedy biegasz? No bo rozumiem, że wcześniej były troszeczkę jednak mniejsze dystanse.
5: Czyli ja generalnie trenuję tenisa stołowego, a bieganie jest tylko dodatkową taką formą treningu fizycznego.
0: Ale wcześniej piątka, dziesiątka była?
5: No tak jak na co dzień biegam, to biegam po 5-7, 10 rzadko, najwięcej chyba przebiegłem 13, ale w zamodach pierwszy raz w zasadzie startowałem dzisiaj.
0: A jeżeli chodzi o trasę półmaratonu Ślimaka, to gdzie był taki dla ciebie najtrudniejszy moment?
5: Przed Wielochowem, bo tam były dwa podbiegi, które są dosyć łagodne, ale na tym kilometrze no już nie wydają się takie łagodne i tam były chwile zwątpienia.
0: To co, widzimy się za rok ponownie?
5: Tak, mam nadzieję, że tak.
0: Półmaraton Ślimaka za nami, Adrian i Anna zadowoleni, jeszcze Arkadiusz się do was dołączył. Arkadiusz, jak po tym półmaratonie?
2: No jest pewien niedosyt, życiówki nie udało się pobić, ale trasa była bardzo ciężka, także no niestety, ale jestem i tak zadowolony.
0: Dobra, ale rozumiem, że to nie był twój pierwszy półmaraton.
2: Nie, nie, któryś tam z kolei już.
0: Już nawet nie liczysz?
2: Nie, naprawdę trochę tego było.
0: Jeżeli chodzi o ten półmaraton, gdzie był taki najgorszy moment, najtrudniejsze chwile?
2: Szczerze powiem, że tu cały czas były gorsze momenty.

0: kąty były cały czas, tak? Cały czas pod górkę. Ale nie było źle, daliśmy radę.
1: Dobra, Arkadiusz z?
0: Bartoszyce.
1: I teraz idę do Adriana i do Anny. Ania, twoje wrażenia po tym biegu?
2: Bardzo dobrze, chociaż zapłaciłam za to, że wczoraj startowałam w tej piątce nocnej. Nogi bolały, ale miałam taki moment trudny. To był właśnie 15 km, kiedy szukałam wody, a jej tam nie było. Tam zwiędłam trochę, ale jednak przetrwałam, to jestem zadowolona. Czas nie jest jakiś rekordowy, ale trasa bardzo przyjemna. Ktoś robi długie, asfaltowe, takie trasy szerokie, to świetnie. Naprawdę fajnie i pogoda piękna. Zamówiliście.
1: Adrian, twoje jeszcze wrażenia? Twoje podsumowanie?
3: Bardzo dobrze, mój debiut. Udało się złapać godzinę 40, więc mam nadzieję, że za rok się poprawię.
1: Adrian, twój debiut, to znaczy, że wcześniej były jakieś mniejsze dystanse?
3: No, mniejsze tak.
1: Łapie Pawła, półmaraton za tobą kolejny. Jakie wrażenia po tym półmaratonie Ślimaka?
4: No, był kryzys, ale bardzo pięknie. Rok temu było ładnie, w tym roku jeszcze lepiej. Życiówka weszła poniżej 1,5 godziny, więc jestem zadowolony, aczkolwiek ostatnie 6 kilometrów walczyłem sam ze sobą. Nikogo z przodu nie widziałem, praktycznie nikogo z tyłu nie widziałem. W samotności bieg.
1: Czy pogoda dzisiaj wam pomagała, przeszkadzała, bo słońce świeciło, ale temperaturowo tak w miarę chyba znośnie?
4: Od 14 kilometra zaczęła przeszkadzać. Mało cienia, dużo słońca, odkrytej powierzchni, ale jakoś dałem radę, jakoś było ok. No, pierwsze 10 to było takie lightowe, nie? No, ale jestem zadowolony.
1: No widać po tobie, że jesteś szczęśliwy.
4: No szczęśliwy.
1: No i Paweł, dziękuję bardzo. Piąteczka, do zobaczenia. Półmaraton Ślimaka i obok mnie kolejny zawodnik, który już zakończył tą rywalizację. Tomku, złap oddech. Dzień dobry.
5: Złapałem.
1: Okej.
5: Okay. Lidzbach Barwiński.
1: Tomasz, to teraz twoje wrażenia po tej trasie. Nie po raz pierwszy chyba, co?
5: Trzeci.
1: Dobrze, no to dzisiaj jakie wrażenia po tym półmaratonie Ślimaka?
5: Bardzo jestem zadowolony, zwłaszcza, że udało mi się poprawić wynik o 9 minut. I przy takiej pogodzie i takiej trasie naprawdę bardzo fajnie.
1: To nie jest łatwa trasa, prawda? Bo nie wiem, miałeś też inne półmaratony, zaliczałeś?
5: Tak,
1: jak ocenisz to, patrząc na inne biegi?
5: No powiem, że to jest jedna z trudniejszych tras, bo niestety i pogoda robi swoje i jest bardzo dużo podbiegów. Tak więc, no niestety, trzeba się przygotować do tego.
1: Każdy może wziąć udział w takim wyzwaniu, bo no wiadomo, że jak zaczynamy bieganie, no to chyba od razu nie możemy się decydować na taką trasę, ale no właśnie, kiedy powinniśmy pomyśleć o półmaratonie?
5: No na pewno trzeba zacząć, jak ja zaczynałem to od piątek, od dziesiątek, żeby stopniowo do tego podchodzić, no bo to jest jednak wyzwanie, to tak się wydaje. Jak ktoś przebiegnie dychę, mówi, to jest jeszcze druga dycha, ale to tak samo jak się przebiegnie połóweczkę, a maraton to są dwie różne rzeczy. No niestety, trzeba się trochę jednak przygotować do takich rzeczy.
1: Czy z tego wynika, że to co tam, jak widzimy się ponownie za rok?
5: Na pewno.
1: Koniecznie.
5: Koniecznie.
1: Kolejni zawodnicy dobiegają na linię mety. Rafał zmęczony strasznie. Widzę, co się dzieje. Rafał, poczekaj, ale dwa słowa chociaż. Fajna trasa?
6: No ja ją znam, także spoko. Lubię ją.
1: Ale zmęczony jesteś, widać.
6: No, jest.
1: Czyli musisz chwilę się odsapnąć.
6: Troszeczkę.
1: Gosia, jak było? Dzień dobry.
7: Było super. Malownicza trasa znana. Ale powiem tak, no ciężko. Te słońce nie pomagało, ale mimo to fajnie.
1: Zaraz jeszcze podsumowanie Ani. Uśmiechnięta, zadowolona.
8: Super było. Lajtowo i fajna trasa.
1: To też. No i zapytamy się, jak przy okazji jest osoby, która się dopisała, widzę. Jak masz na imię?
9: Piotr.
1: Piotruś, to jest twoje podsumowanie tego spotkania, jeżeli chodzi o półmaraton Ślimaka?
9: Z roku na rok jest coraz gorzej, z uwagi na PESEL.
1: Oj, proszę cię, oj, proszę.
9: Ale motywacja koleżanek, wzajemna, daliśmy radę i było fajnie. A tym bardziej, że chyba nie mógłbym sobie spojrzeć w lustrze, jakbym nie pobiegł.
1: Czyli obecność jest obowiązkowa.
9: Dokładnie, dokładnie.
1: Poczekaj raz.
7: Za rok powtórka.
8: Tu jest moja motywacja i dzięki niemu dzisiaj pobiegłam.
1: Dziewczyny i panowie, bardzo wam dziękuję w takim razie. Jesteście cudowni.
10: Jacek Kostka, burmistrz Górowa i Ławeckiego i wiceprezydent Międzynarodowej Sieci Miast Citasto.
1: Kolejny festiwal biegowy za nami. No i odbył się kolejny półmaraton Ślimaka z Górowa i Ławeckiego do Lidzbarka Warmińskiego.
10: No jak zawsze było fajnie, mnóstwo ludzi. Najwięcej radości oczywiście dostarczają dzieci, które biegną, szczególnie te najmłodsze. Myślę, że w przyszłym roku zaprosimy jeszcze więcej przedszkolaków, bo chyba warto. Dorośli biegacze jak zawsze dopisali. No najbardziej zaimponował mi pan, który zajął pierwsze miejsce. Jeden godzina z kawałeczkiem. Przy biegu udzielił 6 wywiadów, pobiegł dalej. Można? Można.
1: Fajnie chyba organizować takie wydarzenie i fajnie, że jest taka nić połączenia pomiędzy tymi dwoma miastami, czyli pomiędzy Górowem i Ławeckim, Lidzbarkiem Warmińskim. Pokazujecie, że można żyć w bardzo fajnej zgodzie, w bardzo fajnej symbiozie.
10: Dokładnie, te wszystkie samorządy, które tworzą polską

0: Sieć CITASLOW i międzynarodową sieć CITASLOW współpracują ze sobą na różnych płaszczyznach. My z Lizwarskiem współpracujemy na wielu, a ta biegowa to jest jedna z kilku, ale chyba taka dostarczająca najwięcej jedności, bo cała reszta, załatwianie pieniędzy na inwestycje, jest fajne. Ale potem przychodzi taka fiesta dla mieszkańców, dla sportowców i to jest super.
1: Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarga Warmińskiego.
2: Panie burmistrzu, kolejny festiwal biegowy za nami, 2026. Stoimy w słońcu, pięknie się grzejemy, ale też te dwa dni były cudowne i wspaniałe. Kolejne cudowne dwa dni sportowe, które odbyły się i w Lidzbarku Warmińskim, ale także po sąsiedzku u waszych przyjaciół w Gorowie i Ławeckim.
1: Przede wszystkim to jest festiwal biegowy i cieszy nas bardzo, że możemy w ten sposób pokazywać ideę CITASLOW, połączenie dwóch miast CITASLOW, Górowa i Ławeckiego i Lidzbarga Warmińskiego. W idei CITASLOW, w idei jedności, połączenia i jeszcze w duchu sportowym. To jest, myślę, że bardzo istotny element, ponieważ sport łączy ludzi, ale z drugiej strony daje możliwość aktywnego wypoczynku, aktywnego spędzania czasu całym rodzinom. I o to chyba chodzi w tym, żeby się bawić sportem, żeby takiego rodzaju imprezy dawały dla nas dużo radości, dużo dobrej energii.
2: No i ta energia była, cudowna energia była, zarówno wczoraj, w sobotę, jeżeli chodzi o nocny bieg z Kopernikiem, ale także jeżeli chodzi o półmaraton Ślimaka. I tak coś czuję, że wy coś jeszcze nowego wymyślicie, jeżeli chodzi o ten festiwal biegowy.
1: No za rok będziemy mieli po raz piąty już ten festiwal, więc myślę, że CITASy, Ślimaki potrafią coś wspaniałego wymyśleć i najprawdopodobniej będzie to niespodzianka.
2: Mówił Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. Festiwal biegowy miał nasze skowe wsparcie, a więcej o tym wydarzeniu znajdziecie na olsztyn.sk.pl. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
3: SK Olsztyn News.
2: Dobra energia do Olsztyna, 8 edycja ultramaratonu warmińskiego Warneland. Andrzej Brzozowski, obok niego zawodnik, który już powoli szykuje się do startu. Tym razem na dyszkę?
4: Dyszka, tym razem dyszka, muzyka, Piotr w lesie, najlepiej.
2: Co takiego fajnego jest w tym właśnie ultramaratonie warmińskim Warneland?
4: Kurczę, ludzie, to przede wszystkim. Dwa, no moja kochana Warmia. Ja zawsze powtarzam, że w lesie najlepiej, czuję się w lesie najlepiej. Biegniemy troszeczkę przez las, więc jest fajnie, więc tak, przede wszystkim ludzie, atmosfera, no i las, no to wszystko, nic więcej nie potrzeba do fajnego biegania.
2: Trzy dystanse, 50+, 25+ i 10+, dla każdego to jest spotkanie? Każdy może spróbować swoich sił?
4: Wydaje mi się, że tak, no limity czasu są tak duże, że nawet delikatnie maszerując, trochę podbiegając, my jesteśmy w stanie to zrobić. Tutaj nie ma presji na czas, wiadomo, że są ludzie, którzy biegną na czas, ale przede wszystkim to chodzi o fajne spotkanie, fajnych ludzi, o spędzenie czasu w soboty, w lesie i w pięknych okolicznościach przyrody.
2: No dobra, to tak, widzę, że numer startowy przygotowany, kawka przygotowana, cudowna bluza Backyard Ultra Warmia z tym dziwnym człowiekiem także, z brodą, tak jest. Obok mnie kolejny zawodnik, który startuje na dystansie 10+. Przedstaw się.
5: Jarek Sałamacha, cześć.
2: Jarku, to teraz twoje założenia przed tym właśnie biegiem. Od razu zapytam się tylko, dlaczego taki dystans, a nie 25 na przykład plus?
5: Można się męczyć godzinę, po co się męczyć 3 albo 5. Także założeniem jest dobrze się bawić, ukończyć w zdrowiu i korzystać z pogody, którą dzisiaj mamy.
2: No właśnie. No właśnie.
5: Słonecznie, lekko pochmurnie, idealna pogoda na bieganie.
2: Warneland to jest nietypowy bieg, no bo to jest ultramaraton. Biegamy po bardzo różnych nawierzchniach, po różnych przewyższeniach. Fajnie, że taka impreza, takie wydarzenie biegowe organizowane jest w Olsztynie?
5: Bardzo, bardzo fajnie. Fundacja Warneland organizuje w ogóle świetne imprezy. Ja biegłem już z żoną, z Izą, 60 w Łańsku z nimi. Biegliśmy 50, biegliśmy 12, także teraz 10, tam jest 10 z plusem lekkim, więc będzie na pewno super.
2: Za co trzymać kciuki, jeżeli chodzi o dyszkę 10+?
5: Za dobrą zabawę.
2: I widzimy się na linii mety.
5: Oczywiście.
2: Kochanie, muszę podejść jeszcze do jednego zawodnika. Paweł, W10 oczywiście plus. Paweł, rozgrzewasz się, troszeczkę ci przeszkadzam, ale mam nadzieję, że tak szybciutko jeszcze powiesz, jak się czujesz przed biegiem?
6: Nie najgorzej, jest dobrze. Pogoda jest dość przyjazna według mnie. Ostatni bieg, jak był w Olsztynie, było bardzo wiecznie, więc dzisiaj wydaje mi się, że będzie bardzo przyjemnie.
2: No dzisiaj warunki faktycznie sprzyjają wam, bo nie jest za ciepło, nie jest też chyba za zimno. Mam nadzieję, że na trasie będzie rewelacyjnie. Biegłeś już wcześniej ultramaraton?
6: Ultramaraton nie.
2: Czyli twój debiut?
6: Tak, to jest mój debiut.
2: Jak się czujesz?
6: Dobrze się czuję, pozytywnie jestem nastawiony.
2: Czyli fajne wyzwanie.
6: Tak, to będzie dla mnie wyzwanie, można powiedzieć.
2: 8 edycja ultramaratonu warmińskiego Warneland. Dobra energia do Olsztyna. Andrzej Brzozowski, obok mnie osoba, która jest odpowiedzialna za dyszkę 10+. Dzień dobry, przedstaw się.
7: Dzień dobry, Monika Jacyszyn.

0: co się będzie działo na tej dyszce?
1: Tak naprawdę nie wiem, co się będzie działo, bo startuję pierwszy raz w tych zawodach. Jestem bardzo ciekawa, ale wiem, że jest piękna trasa, bo trochę ją znam, wzdłuż właśnie jeziora Ukiel. No i zobaczymy, ale będzie fajnie i ciekawie. Temat doceniania zawodników, amatorów zwłaszcza, bo ten bieg głównie składa się właśnie z takich zawodników, z takich osób, które na co dzień po prostu wychodzą, biegają, starają się i te zawody bardzo fajnie to wszystko spajają, są docenieni, są nagrody, są wyróżnienia, są kategorie, także mi się to podoba, ja w to wchodzę.
0: Ale Monia, też fajna rzecz jest taka, że pokazujemy, że u nas na Warmii możemy także mieć taki bieg ultramaratoński.
1: Tak, zdecydowanie. My mamy do tego warunki, no nie ukrywajmy. I tutaj naprawdę przyznam szczerze, że jeżeli ktoś chce się przygotowywać do biegów górskich, to ma gdzie. Jest potencjał, zwłaszcza tutaj przy jeziorze Ukiel. Są przepiękne tereny i dzisiaj właśnie nie mogę się doczekać, aby zobaczyć tych chopków, bo powiedzieli mi, że będą podobno.
0: Teraz uwaga, uwaga. Zwyciężczyni dystansu W25, przedstaw się.
2: Anna Kulesza.
0: Aniu, jak się biegło?
2: Jak zawsze cudownie u nas w Olsztynie.
0: Dobra, ale coś się działo na trasie? Jakieś małe trudności?
2: Chyba nie, raczej było wszędzie super. Najfajniej w lesie miejskim, gdzie było sporo podbiegów, zbiegów, czyli taki teren, który ja lubię.
0: Ania, to nie jest łatwy bieg, prawda? To jest też ten bieg, gdzie trzeba bardzo mocno uważać. Dla każdego to jest spotkanie?
2: Myślę, że tak. Wszystko zależy od tempa, troszkę przygotowania. Myślę, że każdy może wziąć udział.
0: Zwyciężczyni W25, Ania Kulesza, bardzo dziękuję za to, że dzisiaj byłaś razem z nami i gratulacje od nas wszystkich.
2: Dziękuję serdecznie.
0: A ja szybko sprawdzam, co się dzieje. Pani czeka na kogo?
3: Na męża.
0: A mąż na dystansie?
3: 25 plus.
0: Dobrze, czyli co, jeszcze chwilkę? Ile czasu jeszcze mniej więcej? Bo w tej chwili 2:21:55?
3: No myślę, że 10 minut nawet.
0: 10 minut, na spokojnie, tak?
3: No, cieszę, że tak.
0: Myślisz, że w dobrej formie jest?
3: Jest bardzo dobrej formie.
0: Okej. Okay. Jak ci się podoba w ogóle to wydarzenie?
3: Bardzo mi się podoba. Mąż biega już trzeci raz na tym wydarzeniu i no, wraca.
0: Kibicujemy dalej. Mamy kolejną zawodniczkę, która biega na linię mety, jeszcze backyardowe tutaj piękne wsparcie. Teraz odpoczywacie, teraz łapiecie oddech, to też jest mega, mega, mega, mega ważne. Podejdę szybciutko do Mai. Maja, jak u ciebie sytuacja?
4: Bardzo dobrze, bardzo fajna trasa, super przygoda.
0: Zadowolona jesteś z wyniku?
4: Bardzo, super.
0: Który moment trasy był najtrudniejszy?
4: Był jeden taki zbieg, gdzie trzeba było przejść do marszu, bo można było nogi połamać.
0: Czyli co, za rok się widzimy ponownie?
4: No, mam nadzieję, że tak.
0: Wojtek Suchowiecki, Wojtku, jak u ciebie dzisiaj po dystansie W25?
5: Super, no jak zwykle tutaj na trasie świetnie, raz się o jakiś korzeń tam przewróciłem, ale nie, naprawdę po prostu i no prawie cała trasa taka po prostu samemu, fajny czas na po prostu odłączenie się od wszystkiego.
0: Fajnie, że taka impreza, takie wydarzenie jest zorganizowane u nas, taki właśnie ultramaraton.
5: Tak, no właśnie o to chodzi, pod domem chłopaki jak zwykle robią to świetnie, no i oczywiście my tu wszyscy, wy wszyscy, także ty Andrzeju, także mega dziękuję i ja już lecę się pakować, bo jadę do Szklarskiej.
0: Kolejni zawodnicy biegają na linię mety i to jest oczywiście 25, melduje się, już jest razem z nami. Zobaczcie, jednak jest potężne zmęczenie, to nie jest tak, że wbiegacie, to nie jest tak, że... Ale ta energia potem pojawia się i ta dobra energia dla Olsztyna. No czekajcie, łapię szybciutko Bartka. Bartek, co się działo na trasie?
6: Dużo się działo. Nie wiem, kto wam ustawiał przewyższenia. 109 na trackerze, wyszło 420. To ja dziękuję. Ale super, super przygoda. 2 tygodnie po pieninach, więc...
0: Czyli z tego wynika, że warto organizować takie spotkania u nas?
6: Zdecydowanie. Może nie jestem jakąś częstym bywalcem tutaj, ale jak tylko będzie okazja taka trailowa, jak najbardziej będę z wami.
0: Bartek, to w tym roku 25 plus, to co, za rok 50 może?
6: Myślę, że tak, bo w tym roku na 3 razy Śnieżkę będę się ładował, 58, więc w przyszłym roku 50 jak znalazł.
0: Bartek, jeszcze oficjalnie przedstaw się, imię i nazwisko.
6: Gałkowski Bartłomiej.
0: Bartku, dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Biegła kolejna osoba, która przyjmuje teraz gratulacje od naszej loży szyderców. Mariusz, dzień dobry. Mariusz, jak było na 25?
7: Witam, dzień dobry. Trochę ciężko, ostatnie kilometry, ale jeszcze przyspieszyłem do 4.
0: Warto organizować takie spotkania?
7: Coś pięknego, trasa cudowna, dobrze oznaczona, idealnie.
0: Dzięki wielkie, iść odpocząć, Mariusz. No i teraz uwaga, uwaga, w dystans W10, no i pojawiła się Agnieszka! Tutaj właśnie jest z nami, tutaj mieszka Agnieszka, dzień dobry, jak było na trasie?
8: Bardzo fajnie, tym bardziej, że był pierwszy raz, więc...
0: Pierwszy raz, dzisiaj 10, to może za rok 25?

0: Na 13 pokazuję. Za rok większy dystans.
1: Aga, idź odpocząć. Dzień dobry. Masz na imię?
2: Rafał.
1: Dzisiaj na jakim dystansie?
2: 25.
1: No właśnie, jak ci się biegło?
2: Fajnie, pierwszy raz, tylko dwa razy się zgubiliśmy.
1: Tylko dwa razy się zgubiliśmy. No dobra, ale jak w ogóle ocenisz to wydarzenie, to spotkanie? Faktycznie trzeba się trochę namęczyć?
2: Trzeba się namęczyć i bardzo fajnie. Myślę, że na pewno tu wrócimy jeszcze.
1: Oj, trzymamy ciebie za słowo, to w takim razie do zobaczenia. Dziękujemy za udział. Dzień dobry, masz na imię?
2: Adam.
1: Adam, biegłeś dzisiaj na dystansie?
2: 12.
1: Dobrze, jak było na tej 12?
2: W porządku, fajna trasa. Sporo się działo, parę góreczek było gdzie się zmęczyć.
1: Nie wyglądasz na zmęczonego wcale.
2: Po pół godziny już nie.
1: O, już odpocząłeś, od tego zacznijmy. To może za rok 25.
2: Zobaczymy.
1: Ta trasa nie jest łatwa, prawda? I tutaj trzeba było bardzo uważać. Były takie momenty, gdzie zrobiło ci się bardzo gorąco, duszno.
2: Nie.
1: Czyli jesteś odważny.
2: Świat do takich chyba należy.
1: Polecasz to wydarzenie?
2: Bardzo polecam, fajna impreza. Warto spróbować.
1: Ultramaraton warmiński Warneland, 8 edycja już za nami w Olsztynie i obok mnie zwycięzca tego najważniejszego dystansu, czyli W50+, Tomek Cygański. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tomasz, no to teraz podsumowanie tego, co się działo. Byłeś cały czas, jak dobrze pamiętam, chyba na czele, prawda, tej stawki, która wybiegła o godzinie 8 tutaj i musiała pokonać prawie 53 km.
3: Tak, zgadza się. Wylecieliśmy, że tak powiem, wszyscy z 50 w miarę równo na początku, troszeczkę W25 też podpięło się, że tak powiem, pod nasze tempo, nie my pod ich tempo. Natomiast, no, nawet nie wiem szczerze, na którym kilometrze tak troszeczkę uciekłem reszcie. Z tego, co powiedział mi drugi zawodnik, to na 42 kilometrze jeszcze mnie widział, a później już spotkaliśmy się na mecie.
1: Dzisiaj warunki do biegania były w miarę przyzwoite dla was, prawda?
3: Tak, dla mnie były bardzo dobre do pewnego momentu, bo jak wyszło słońce, już zacząłem się martwić, tak, że trochę te paliwo, które mamy tam w swoich kamizelkach czy w pasach, może nie wystarczyć, no bo im cieplej, tym gorzej dla nas. Natomiast idealnie nie zawsze jest, tak? No w ultra nigdy nie jest tak, że wszystko się super mega zgra. Natomiast no byłbym głupi, gdybym naprawdę narzekał na to, co wydarzyło się dzisiaj, no bo zagrało naprawdę wszystko, łącznie z nawodnieniem, z żywieniem, bo ja dzisiaj sobie pierwszy raz naprawdę w życiu sobie na zawodach potestowałem, ale to w zasadzie jest coś, co musiałem zrobić, tak? No bo na treningach ja po prostu najzwyczajniej na świecie nie lubię jeść.
1: Jeżeli chodzi o tą 50, takie najtrudniejsze chwile na tej trasie, momenty?
3: Ja będę szczery, ja ostatnio bardzo dużo poświęcam czasu na robienie górek i pionów, bo w lipcu wybieram się do Lądka na bardzo długi bieg. Fakt, że będę go akurat starał się pokonać bez supportu, bardziej tak życiowo i jak potraktować jako przygodę. Natomiast dzięki temu, że ta trasa była zmieniona, ja naprawdę nie wiedziałem, że ona aż tyle ma pionów, bo to mi zegary pokazały ponad 600 metrów przewyższenia tutaj, o wiele więcej niż ta trasa 2 lata temu. Mi akurat górki pasowały przez to, że te treningi takie robiłem. Natomiast dla mnie, nie wiem, czy były takie jakieś na przykład trudne momenty, może miejsca, gdzie było otwarte i słońce świeciło, tak? No to wtedy rzeczywiście ono troszeczkę wyciągało, ale no większość się prowadzi przez las, więc no końcówka już była taka bardziej męcząca, kiedy trochę nogi już tak zaczęły lekko odczuwać zmęczenie i no nie, chyba nie powiem, że jakieś odcinki były ciężkie. Oczywiście całość jest naprawdę bardzo biegowa, ta trasa jest świetna, prowadzona tutaj przy jeziorach, przez lasy. No ja będę zapraszał tutaj wszystkich cały czas, tak? Tutaj mamy stolicę Warmii i Mazur, która jest takim, można powiedzieć, stolicą, Warneland jest taką stolicą naszego tutaj ultra, więc będę zapraszał za każdym razem.
1: I to mówił zwycięzca W50+, jeżeli chodzi o 8 edycję ultramaratonu warmińskiego Warneland. Dzięki. Obok mnie osoba, która walczyła dzielnie na dystansie W50, Paweł Szczółkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Walczyła dzielnie, no bo 4. miejsce, Paweł.
4: No na pewno liczyłem na więcej, no ale też trzeba to przyjąć. No tak jak mówię, nie zawsze się wygrywa. W tamtym roku wygrałem. Wcześniej też miałem bardzo świetny czas, 3.55 kilka lat wstecz. Także też, no jakby już wygrywałem tu i zawody na 53 i wygrywałem na zawody na krótszych dystansach, więc czasem i też musi być 4. miejsce. No chciałem porywalizować, no rywalizowałem z Tomkiem pierwszą część dystansu, no widać po prostu dzisiaj kilka rzeczy nie współgrało, nie byłem w stanie utrzymać się Tomka, no i potem też troszeczkę musiałem zwolnić, chwila marszu też była i co spowodowało, że drugi i trzeci zawodnik też mnie wyprzedzili i no i nagle zrobiła się dość duża przewaga, co spowodowało, że no ciężko było nawiązać rywalizację. Walczyłem dzielnie, no chciałem jakby dobiec do mety, wiedziałem, że tam też moje dzieci czekają, chciałem, żeby wspólnie ze mną dobiec na tą metę, no a tak jak mówię, no nie zawsze się wygrywa. Jeszcze w tym roku mam kilka zawodów, więc na pewno będę się starał pokazać w innych.
1: Dobra energia dla Olsztyna. Ósma edycja ultramaratonu warmińskiego Warneland. Andrzej Brzozowski. Dzisiaj sprawdzam, jak wyglądała ta rywalizacja biegowa u nas. I obok mnie organizator tego spotkania, tego wydarzenia. Przedstaw się.
5: Krzysztof Mańkowski.
1: W tym roku kolejny rekord frekwencji, czyli wydarzenie

0: Nie cieszy się z roku na rok coraz większym wzięciem. No właśnie, powiedzmy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o edycję 2026. Edycja wiosenna, bo mamy dwa wydarzenia, ale to jest to wydarzenie, które odbywa się w Olsztynie na plaży Ukiel.
1: Dokładnie, w tym roku mamy rekord frekwencji. Łącznie z biegami dziecięcymi wystartowało 270 osób, co nas bardzo cieszy. Pogoda też bardzo dopisała, co pomaga, więc jak mamy zawody organizowane w taką pogodę, to wiadomo, że za rok ludzie też chętnie do nas przyjadą, bo pogoda robi bardzo dużo.
0: Na listach startowych nie tylko mieszkańcy Olsztyna, nie tylko mieszkańcy okolicy, ale całej Polski, tak naprawdę mówiąc. Naprawdę pojawiły się nazwiska, które przyjechały do nas z różnych zakątków naszego kraju.
1: Tak, odwiedza nas coraz więcej osób z całej Polski, więc wiadomo, mamy bardzo dużo lokalnych tutaj biegaczy, ale jak się popatrzy na listę, to jest tych ludzi z całej Polski coraz więcej i to już nie tylko województwa ościenne, ale już właśnie południe, zachód, więc też nas bardzo to cieszy, że nasza impreza rozrasta się na całą Polskę i też na Europę, bo ludzie, którzy mieszkają Polacy, ale mieszkający za granicą, też chętnie do nas przyjeżdżają.
0: To teraz powiedzmy, na czym polega Warneland, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest za wydarzenie i jak wygląda ta edycja wiosenna, na jakich dystansach się mierzymy?
1: Mamy jak co roku do wyboru trzy dystanse długie. Jest to dystans 53-kilometrowy, 28-kilometrowy i 12-kilometrowy. Rozbiegi towarzyszące dla dzieci ultrawarmiaczek i trasy to klasyczny bieg po pętli, start i meta w tym samym miejscu. Biegniemy praktycznie wokół jeziora Ukiel.
0: Krzysztof Mańkowski, odpowiedzialny za to właśnie wydarzenie. Ósma, dobra energia dla Olsztyna, ultramaraton warmiński, Warneland. Na miejscu był Andrzej Brzozowski, no i mam nadzieję, że za rok ponownie się spotkamy. Krzysztof, to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
1: Zachęcam, żeby być z nami i zrobić to na Warmii.
2: SK Olsztyn News.
3: Anita Zalewska, zapraszam. Cztery gminy w województwie warmińsko-mazurskim otrzymały zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na płoszenie wilków. Chodzi o gminy Gietrzwałt, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik. Zgody wydano także dwóm osobom prywatnym.
4: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wydała w tym roku zgody na płoszenie wilków dla czterech gmin województwa warmińsko-mazurskiego. To jest dla gminy Gietrzwałt, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik. Takie zezwolenia otrzymały również dwie osoby fizyczne. Zgodę na płoszenie wilków można uzyskać w kilku różnych okolicznościach, ale przede wszystkim, gdy zwierzęta te regularnie pojawiają się w pobliżu zabudowań, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub powodują szkody w gospodarstwach. Każdy wniosek jest jednak indywidualnie analizowany i tylko na podstawie takiej indywidualnej analizy wydawane są zezwolenia. Płoszenie wilków, które dopuszczone jest w ramach wydawanych zezwoleń, może odbywać się wyłącznie w przypadku faktycznego pojawienia się zwierzęcia i nie może mieć charakteru prewencyjnego. Dopuszcza się w takich przypadkach użycie m.in. petard hukowych, czy rad, czy pistoletów hukowych, a także zdarza się, że wydajemy zezwolenia na użycie strzelb gazowych na gumowe kule o niskiej energii. Zabronione jednak co do zasady jest korzystanie z armatek hukowych, czy na przykład celowanie z gumowej kuli w głowę zwierzęcia. W ubiegłym roku mieszkańcy regionu zgłosili 162 przypadki szkód wyrządzonych przez wilki i na terenie naszego województwa są to przede wszystkim szkody związane z zagryzieniem bydła, owiec, a także hodowlanych jeleni i danieli. Najwięcej szkód odnotowuje się od lat w tych samych rejonach województwa. To jest w powiecie gołdapskim, braniewskim i elbląskim. Łączna wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła w ubiegłym roku około 411 tysięcy złotych.
3: Mówi Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalna Konserwator Przyrody w Olsztynie. Samorządy alarmują, że wilki coraz częściej pojawiają się w pobliżu domów i gospodarstw. W ubiegłym roku mieszkańcy regionu zgłosili ponad 160 szkód wyrządzonych przez te drapieżniki. A teraz zaglądamy na szlak Wielkich Jezior Mazurskich, bo rusza nowoczesny system monitorowania pogody na szlaku. Aktualne dane i prognozy na najbliższe dni będzie można sprawdzać bezpłatnie w internecie. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano już profesjonalne urządzenia pogodowe, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Stacje działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. W wkrótce kolejna pojawi się też nad jeziorem Śniardwy. O szczegółach?
5: Jarosław Stroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku wychodzimy może nie z nowym produktem, ale z unowocześnionym, bo tutaj dla tych wszystkich, którzy żeglują czy wypoczywają na Mazurach, oni sobie zdają sprawę, że te stacje pogodowe

0: mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Stacje działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Wkrótce kolejna pojawi się też nad jeziorem Śniardwy. O szczegółach?
1: Jarosław Sroka, prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku wychodzimy może nie z nowym produktem, ale z unowocześnionym, bo tutaj dla tych wszystkich, którzy żeglują czy wypoczywają na Mazurach, oni sobie zdają sprawę, że te stacje pogotowia

0: działające, natomiast w tym roku dosłownie za 2-3 dni jesteście Państwo pierwszą stacją radiową, która ma te informacje. Za 2-3 dni będzie inauguracja tych stacji, my to ogłosimy na naszych social mediach i będziemy informowali, żeby wszyscy właśnie wchodzili na te stacje za pośrednictwem czy to naszego Facebooka, czy Instagrama. Właśnie przez te social media będzie można wejść i zobaczyć te stacje pogodowe, że tak powiem, już w ruchu, jak to działa i dokładnie zmonitorować pogodę w tych miejscach, gdzie te stacje są zamontowane. A ja przypomnę, że na razie jest to 5 miejsc. To są siedziby naszych stacji ratowniczych całorocznych, jedna sezonowa i poczynając od północy jest to Ruska Wieś i jezioro Mamry, następnie Spłodowo również nad Mamrami, już troszeczkę bliżej południa, Giżycko, Mikołajki, jezioro Mikołajskie i miejscowość Łupki niedaleko Pisza nad jeziorem Roś i dosłownie za może już w tym tygodniu, a jak to na początku przyszłego, będzie kolejna stacja pogodowa zamontowana w miejscowości Nowe Guty, to jest nad największym polskim jeziorem, nad jeziorem Śniarwy. My docelowo planujemy poszerzenie tej oferty o kolejne stacje, ale prawdopodobnie to będzie już w przyszłym roku. I tak jak na tych stacjach, które do tej pory działały, na tych również będą mogli Państwo zobaczyć, jaka jest aktualna siła czy kierunek wiatru, jaka jest temperatura wody, temperatura powietrza, jakie mamy prognozy na najbliższe godziny czy dni. Także te informacje, w które powinien wyposażyć się każdy żeglarz czy każdy wodniak, który zamierza spędzić najbliższe godziny na wodzie.
1: Czy to oznacza, że ci, którzy chcą korzystać z uroków Mazurskich Jezior, nie będą już dzwonili do ratowników z pytaniem o pogodę?
0: Myślę, że tego nie unikniemy, ponieważ za chwilę czerwiec i zaczną się coraz popularniejsze w naszym kraju zielone szkoły i tutaj bardzo często wychowawcy, nauczyciele dzwonią do nas, ponieważ mają takie przekonanie, takie przeświadczenie, że jeżeli zadzwonią bezpośrednio do nas, do naszych ratowników,

0: i usłyszą głos ratownika, który powie, że będzie taka, taka pogoda, że będzie bezpiecznie, bądź nie należy w tym dniu wypływać, to oni jakby są bezpieczniejsi. Natomiast my tu mamy właśnie kolejne narzędzie w postaci tych stacji pogodowych, gdzie możemy oprócz tego, że poinformujemy daną osobę, która do nas dzwoni, możemy ją przekierować poprzez nasze media na stronę stacji pogodowych i tam ta osoba będzie mogła sobie sprawdzić z dokładnością co do godziny, jaka w tej chwili jest pogoda, jakie są prognozy na najbliższe dni, czy nawet godziny, oraz jak ta pogoda kształtowała się w dniach poprzednich. Także oprócz tego, że będzie ten słyszalny głos ratownika z danej stacji MOPR-u na szlaku Wielkich Jezior, dodatkowo będzie narzędzie, z którego będzie można w każdej chwili skorzystać. Będzie też można sobie pobrać aplikację na telefon, także będziemy mieli tą pogodę, prognozę pogody w zasięgu ręki.
1: Powiedzmy więcej właśnie o tej stronie technicznej, jeżeli chodzi o działanie 6 nowych stacji pogodowych. Powiedział pan, że będzie można zaglądać na Facebook, na social media Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bądź skorzystać z aplikacji. Powiedzmy konkretnie, jak to będzie wyglądało.
0: Tak, już mówię. My postaramy się najpóźniej do końca tygodnia tych dni roboczych, czyli do 15 maja, poinformować na naszym Facebooku i na Instagramie i tam też będą linki, które nas bezpośrednio przekierowują do tych stacji pogodowych. Ja mówię to celowo, żeby ci wszyscy użytkownicy, ci wszyscy, którzy chcą tą pogodę sprawdzić, wchodzili przez nasze social media, bo na tym, nie ukrywam, nam bardzo zależy.
1: I rozumiem, że tam na bieżąco te informacje wszystkie związane z pogodą będą się po prostu pojawiały automatycznie.
0: Tak, one już się pojawiają, ponieważ my te stacje mamy już zainstalowane na naszych 5 stacjach ratowniczych. My już to obserwujemy, już to monitorujemy, czyli to tak zwana może nie wersja demo, bo one rzeczywiście już, te stacje działają. My już to testujemy, także dosłownie mówię, jeden, góra, 2 dni i będziecie Państwo mogli wszyscy z tych informacji korzystać za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. No a potem jak już sobie pobierzemy te aplikacje, czy sobie zapiszemy stronę w ulubionych, to będziemy mogli bezpośrednio wchodzić i rzeczywiście sprawdzić, jaka ta pogoda na Mazurach jest i jaka ma być.
1: A jak już jesteśmy na Mazurach i mówimy o turystach i o tych, którzy chcą żeglować, jak minęła majówka? Czy rzeczywiście ten sezon został otwarty z dużym natężeniem? Wielu gości przybyło na szlak Wielkich Jezior Mazurskich?
0: Majówka w tym roku krótka, od piątku do niedzieli, ale zaskoczyła pogodowo, ponieważ jeszcze do 29-30 kwietnia mieliśmy bardzo, że tak powiem, nawet w nocy ujemne wartości na termometrach, natomiast pierwszy, drugi, trzeci bardzo ładna pogoda. Jeżeli chodzi o ludzi, o turystów, to oni dopisali. Mniej było może żeglarzy, mniej było tych miłośników, którzy spędzali czas bezpośrednio na wodzie, aczkolwiek my też mieli kilka takich interwencji dość poważnych na jeziorach. Tylko przypomnę kilka z nich. Tam doszło na jeziorze Mamry w okolicach portu Skłodowo do poparzenia. Żeglarz, który sobie robił kawę czy herbatę, już nie pamiętam, poparzył się. Tam była potrzebna pomoc ratowników. Potem ta osoba udała się do szpitala, bo tam wymagała dalszej opieki lekarskiej. Też był w południowej części szlaku Wielkich Jezior, z tego co pamiętam, chyba na jeziorze Bełdany, wybuch silnika. O tyle szczęśliwy, że nikomu nic się nie stało. Kilka akcji technicznych, także pomimo tej niezbyt dużej ilości żeglarzy, kilka poważnych interwencji mazurscy ratownicy wykonali. No i cóż, no to jakby zwiastun tego, co nas może czekać, może nie w najbliższych dniach, ale już na początku czerwca, bo przypomnę, początek czerwca, weekend bożociałowy, gdzie spodziewamy się napływu, najazdu turystów, żeglarzy, tych wszystkich, którzy będą chcieli troszeczkę złapać oddechu przed pracą. Także no tutaj myślę, że to narzędzie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli te stacje pogodowe, na pewno przyczynią się do tego, że ludzie, którzy będą wypływali na jezioro, będą na pewno bardziej świadomi. Oczywiście ci, którzy będą chcieli z tego narzędzia skorzystać.
1: A na co mają zwracać szczególną uwagę ci, którzy planują długi czerwcowy weekend na Mazurskich Jeziorach?
0: Ja bym przede wszystkim apelował o taki brak pośpiechu. Ten weekend kolejny przed nami, ten bożociałowy, to też jest krótki weekend, bo to raptem od czwartku do soboty, bo tak naprawdę w niedzielę już zdajemy łódki, oddajemy czarter. No i jak już jesteśmy na wodzie, a na pewno ruch będzie duży, to taki apel, prośba gorąca o stosowanie

0: w sporcie są, czasami też potrzebują pomocy. Nie bądźmy obojętni, nie przypatrujmy się biernie czasami, jak komuś nie idzie rzeczywiście zatumowanie tego jachtu. Starajmy się pomóc. Na pewno będzie to dobrze zapamiętane.
1: Dziękuję bardzo za te wszystkie informacje. To jeszcze tak szybciutko odnosząc się do majówki i tego, co już się wydarzyło, co się działo. Spodziewamy się raczej spokojnego sezonu na wodach z świadomymi żeglarzami, czy jednak szykujecie wszystkie siły, wszystkie ręce na pokład, żeby było bezpiecznie?
0: My robimy wszystko poza sezonem, też te wszystkie akcje profilaktyczne, prewencyjne, żeby do tej świadomości młodych ludzi, też dorosłych trafiać, ale potem jakby już, jeżeli jesteśmy w tym takim ferworze wypoczynku, tego się nie da uniknąć. No a z tego, co słyszymy, z tego, co obserwujemy, lato zapowiada się na Mazurach tłocznie. Coraz więcej ludzi rezerwuje czartery i wakacje właśnie w Polsce, w szczególności na Mazurach, a to z racji tego, że wyskoczył nam z kalendarza Bliski Wschód, czyli Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, te wszystkie kraje, gdzie jest w tej chwili niebezpiecznie, gdzie są jakieś prowadzone działania wojenne. Także na pewno więcej ludzi zostanie w kraju, no a część z nich na pewno odwiedzi Mazury i tutaj szacujemy, że ten ruch rzeczywiście będzie spory. No my robimy wszystko tak jak słychać i widać, żeby być gotowym do sezonu. No między innymi jednym z tych działań jest właśnie uruchomienie tych nowych stacji pogodowych, ale też cały czas współpraca z twórcami aplikacji Żegluj, żeby ona była coraz bardziej nowoczesna, przyjazna, łatwiejsza, intuicyjna, żebyśmy z niej korzystali, a z tego co widzimy, cieszy się ona coraz większą popularnością, zainteresowaniem, bo już 170 tysięcy ludzi tą aplikację zainstalowało, także wiemy, że żeglarze z niej korzystają, a to też ułatwia nam pracę, nam ratownikom, dotarcie potem do takiej osoby, która ewentualnie tej pomocy nie potrzebuje. W tym roku też testujemy, do końca roku mamy w takiej formie testowej to już raczej takie narzędzie dla naszych dyspozytorów, którzy pracują na co dzień w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Giżycku. To jest takie narzędzie, taka aplikacja FotoAlert, która pozwala zlokalizować na jeziorze osobę dzwoniącą. Także w tym roku testujemy nowe narzędzie, oprócz stacji pogodowych i aplikacji, nowe narzędzie, także po tym stronie na pewno będziemy mądrzejsi o nowe doświadczenia.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów o aplikacji Żegluj i podkreślmy tą różnicę, że to nie jest to samo, co czytnik pogody.
0: Nie, aplikacja Żegluj ma na celu, tam są dwie wersje tej aplikacji. Jest wersja bezpłatna, którą można sobie pobrać na swoje smartfony i jeszcze jest wersja odpłatna z batymetrą, czyli z podaniem głębokości poszczególnych jezior. To jest aplikacja, która oprócz tego, że tak jak na drodze możemy sobie na przykład wyznaczyć typowy laik, który przyjeżdża może po raz pierwszy na Mazury, może sobie wyznaczyć trasę z punktu A do punktu B, tam z danego portu do kolejnego portu, gdzie chce dotrzeć, ta aplikacja go poprowadzi, ale też pokazuje wszystkie miejsca niebezpieczne, wszystkie kamienia, wypłycenia mielizny, pokazuje porty, pokazuje, gdzie się znajdą nasze stacje ratownicze. Także dużo fajnych rzeczy, a przede wszystkim dyspozytor, który pełni dyżur w danej chwili na Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, widzi tę osobę. Jeżeli ona ma pobraną aplikację, jest zalogowana, to widzi w przypadku zgłoszenia, już nie musi mówić, że proszę tam wywiesić kamizelkę ratunkową czy koło, gdzie tam widać w tym miejscu, czy jaki kolor ma państwa łódka. Po prostu załoga płynąca do jednostki potrzebującej wie, gdzie i do kogo ma się skierować. Także to na pewno ułatwia pracę i skraca czas dotarcia do poszczególnych załóg.
1: Mówi Jarosław Sroka, prezes MOPR-u.
2: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
3: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
2: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
3: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
2: jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W

0: W tym przypadku bardziej jednak pod palmę.
1: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol.
2: Leżeć

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, ale ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana.
0: Tak.
1: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
1: dokładnie,
0: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś tracisz chyba... być może,
0: tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: Tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
0: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć. Ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest w piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
0: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami

0: mi często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
1: No to dla mnie to jest ogromny komplement. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo proszę. Bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
1: Ja wiem.
0: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu, no bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
1: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluję. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po luty, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka Pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment i tam będą same premierowe piosenki.
0: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
1: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
0: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
0: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. Tak. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
1: w ogóle, ja oddałem tam. No,
0: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
1: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzę światło dzienne.
0: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, a nie, może inna zupełnie.
1: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
0: Spiąć
1: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc 2 miesiące, wydaje mi się luty, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
0: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady...
1: To jest trudne pytanie.
0: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
1: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
0: Nie robię. To moje pytanie.
1: Wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop, gdzie trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się 2 numery, których premierowe. Zazwyczaj są to 2 najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i

0: tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę, chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden single, dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki, poza pod Panu.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca. Duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod Palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych. No.
0: Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu, PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Whitior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.

0: Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Same momenty będą.
1: Same momenty. Dobre momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
2: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
1: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
2: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest to też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
2: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
2: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
2: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy, crash testy poszły?
2: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
2: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo, tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką, aż za bardzo.
2: Tak, przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki.

0: ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej.
1: W czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję, więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem.
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak,
0: bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia

0: Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, tak. To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam nie
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: Okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: Radio,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.
2: A

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest,
0: nie jest
1: okay,
0: najgorzej.
1: Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem.

i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem,

spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudziłam.

0: Taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
0: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje. Natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Jako piosenkarka, tak dokładnie.

0: Jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda? Więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością. Nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny. Jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmacja.
0: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać, albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań, czy występów, i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie. No, ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją. No wiadomo,
0: ale było, nie afirmować, było, trzeba.
1: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje. Bardzo.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak. Tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda. I to zwłaszcza w tym Sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak. Był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Waranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć, dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: No jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenials.

0: Zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
1: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach.

29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę.

0: Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam.

0: w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
0: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
0: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tę orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
0: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
0: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnik

0: Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc taki ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. Dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
0: tak,
1: która przecież
0: tak.
1: U Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: potem,
1: wydaję nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

0: muzyką się żyje.
1: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Alicja Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja na Torwarze. Będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja. Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Yankee Gee, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9:00 w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

motherfucker. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dziś

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa, w czasie gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
5: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
4: Nie, a czym się wyróżniają?
5: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy. Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex.

Atmosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex.

0: wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
1: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
2: Ale kochanie!
1: Ktoś ci pomagał?
2: Tylko pani Beata.
1: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
2: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
1: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
0: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
4: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie, Eski, bo...

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiej. A także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: I po reklamie.
12: Olsztyn na czasie.
13: Anita Zalewska, cześć! W Ełku trwa wielkie kolarskie święto. Trwają tu dwudniowe zawody Gran Fondo Series. Na dziś przewidziane są główne rywalizacje. Szczegóły dostępne są w sieci. Fani piłki ręcznej z pewnością kierują dzisiaj wzrok na olsztyńską

0: Uranie, bo to tu reprezentacja Polski zmierzy się z Austrią. Stawką jest udział w Mistrzostwach Świata w 2027 roku w Niemczech. Start spotkania o godzinie 15 w hali Urania. Natomiast już w przyszłą sobotę, 23 maja, w olsztyńskim Parku Centralnym odbędzie się druga edycja Festiwalu Przyjaciół Zwierząt. Wydarzenie Eskowo polecamy już dziś. Bawcie się najlepiej!
1: Muzyką się żyje. Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
2: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
1: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

SK Olsztyn.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: So the hit, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
8: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ados podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 20 maja. Olsztyn, Metalowa 6.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja.

0: branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 20 maja. Olsztyn, Metalowa 6.
1: A na kosinosyoung.pl rekrutacja.

0: siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
1: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Williams, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis the Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawych.

0: Nawostek, Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Yonie, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
6: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
5: Nie, a czym się wyróżniają?
6: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
7: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
12: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
13: Ale kochanie,
12: ktoś ci

0: pomagał?
1: Tylko pani Beata.
0: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
1: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
0: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni.

0: Reklamie. Olsztyn na czasie.
1: Dziś w Olsztynie kibicujemy biało-czerwonym. Anita Zalewska, cześć! Reprezentacja Polski w piłce ręcznej jest blisko awansu na nadchodzące Mistrzostwa Świata 2027. Biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu decydującego dwumeczu pokonali Austrię, a już dziś w Urani rewanżowe starcie. Start o godzinie 15. Widzimy się na trybunach. Zabawa z nutką rywalizacji czeka też na Was na olsztyńskim torze kartingowym Kormoran. Tu zabawa już wystartowała. Do dyspozycji są go karty oraz dwa tory, asfaltowy i do driftu. Na niedzielny wypad poleca się też olsztyńska kortosfera, gdzie nauka łączy się z zabawą. Bawcie się najlepiej!
2: Muzyką się żyje.
3: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
5: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i rusz na wyprawę już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek, Olsztyn.

0: Macieja Rataja 15. To będzie ostatnia reklama.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 20 maja. Olsztyn, Metalowa 6.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały i...
1: na niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co
1: Matif Uczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Matif Uczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: sexy chick.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista.

0: www.ultra.pl. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista

0: 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
9: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
8: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie? To możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku. Wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi.

0: Wodafone.com. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
2: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
1: Nie. A czym się wyróżniają?
2: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
0: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
3: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
0: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
5: Ale kochanie!
4: Ktoś ci pomagał?
5: Tylko pani Beata.
4: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
5: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
4: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 20 maja. Olsztyn, Metalowa 6.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: I po reklamie.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. I Ben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: I po reklamie.
17: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
18: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
17: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
19: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech nie wciągają nas.
17: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
20: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie, tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
21: Muszę iść, już

Olsztyn.

0: To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów

0: Z czynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: I porek. Olsztyn na czasie.
13: Za 2 tygodnie widzimy się na pikniku na UWM-ie. Anita Zalewska, cześć! Olsztyn Love Nauka to piknik pełen eksperymentów, pokazów, animacji, food trucków i koncertów. Na scenie m.in. Zalia i Łukasz Leks. Wstęp wolny, warto więc zabrać ekipę i wpadać na największą naukową imprezę tej wiosny. Wydarzenie 31 maja, a wcześniej Kortowiada. 65. edycja festiwalu rozpocznie się 27 maja. Kogo w tym roku zobaczymy na scenach na plaży Kortowskiej? Wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Problem, Żabson czy Kuban. Szczegółowa rozpiska dostępna jest na naszej stronie olsztyn.sk.pl.
14: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
15: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony, a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz.
1: Choćby jeden krótki dzień i
0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronu z EMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że po

Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
10: Ale kochanie...
9: Ktoś ci pomagał?
10: Tylko pani Beata.
9: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
10: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
9: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po

0: przed dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza. Słuchajcie, podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga!
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: informacjach.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
12: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
18: I po reklamie.
19: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
20: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
19: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
21: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bledka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudy Mentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wiele gwiałości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, podajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1 ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Olsztynie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 20 maja. Olsztyn, Metalowa 6.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
10: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
9: Nie. A czym się wyróżniają?
10: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej.

0: ofertach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: I po reklamie.

0: USK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę.

0: Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Nie było mnie przez weekend, a ty już przemeblowałeś salon?
4: Ale kochanie!
3: Ktoś ci pomagał?
4: Tylko pani Beata.
3: A, więc ona ma na imię Beata. Wiedziałam.
4: Pani Beata z Ideal Meble. Profesjonalny doradca. Żeby było tak, jak sobie wymarzyłaś.
3: I to wszystko dla mnie? Umebluj się z Beatą. W salonie Ideal Meble w Szczytnie. Ogromny wybór mebli i dodatków. Fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5. Mebleszczytno.pl.
5: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Majówka pełna tajemnic czeka na ciebie. Mamerki, tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki, przygoda zaczyna się tutaj.
10: I po reklamie.
11: Olsztyn na czasie.
12: Wiem, że na to ogłoszenie bardzo mocno czekacie. Anita Zalewska, cześć! 65. Kortowiada rozpocznie się za niecałe 2 tygodnie, a dokładniej 27 maja. Szczegółowy line-up festiwalu opisujemy na naszej stronie olsztynsk.pl, a już teraz na antenie Eski możecie zawalczyć o karnet na to wydarzenie. W tej sprawie piszcie maile na adres olsztynmałpa.sk.pl. W temacie poproszę hasło 65. Kortowiada. Napiszcie, dlaczego to wy powinniście zgarnąć taki karnet i na czyj koncert czekacie najbardziej. A ja czekam i odliczam dni. 65. Kortowiada od 27 maja. Eska poleca.
13: Zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
14: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
13: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Majówka pełna tajemnic czeka na Ciebie. Mamerki. Tu odkryjesz legendarną bursztynową komnatę w skali 1:1, ukończoną w 100%. Poczuj dreszcz historii i różne wyprawy już w ten weekend majowy. Mamerki. Przygoda zaczyna się tutaj.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
20: I po reklamie.

0: czas. Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Music News.
1: W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników.

0: miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
0: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie, tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrozumiałem się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermocy.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była pośrodku, myślę. Natomiast... No,

0: No, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
1: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Jest pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye ma zdjąć troszeczkę taki patos tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. Dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy

0: wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
1: tak,
0: która przecież
1: tak.
0: u Mezo śpiewała.
1: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
1: szerokości,
0: daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie, potem, wydaje nową część Confessions on a Dance Team.
1: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
1: szerokości,
0: daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl, i wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie, wydaje nową część Confessions on a Dance

0: to powiedziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra, dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów Eski Olsztyn. Ania Kuca, witajcie. Tytułem wstępu. Jakie tematy pojawią się w tym wydaniu? Będzie o trzech łoszakach, które szanse na drugie życie otrzymują właśnie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt na Promku koło Olsztynka. Zajrzymy do gniazda Krótka, bo tam oczekiwanie na sporą gromadkę piskląt. Będzie też o Fest Muzie, genie muzycznym Warmii i Mazur. To i nie tylko to. Startujemy. Prawie 1500 osób skorzystało z egzaminów na prawo jazdy w Ełku. Od marca działa tam filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wcześniej przyszli kierowcy musieli zdawać egzaminy w Łomży, Suwałkach czy Olsztynie. W kwietniu egzamin praktyczny w ełckim ośrodku zdało 60% kandydatów na kierowców. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących agresywnych i niebezpiecznych zachowań na naszych drogach. W ubiegłym roku na skrzynki policyjne Stop Agresji Drogowej trafiło ponad 44,5 tysiąca sygnałów od innych kierowców. Najwięcej z dużych aglomeracji, gdzie natężenie ruchu jest największe. Na podium Warszawa, Wrocław i Katowice. O tym, jak sytuacja wygląda na Warmii i Mazurach, w rozmowie z Tomaszem Markowskim sprawdzał Marcin Szydłowski.
4: Jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie?
5: W 2023 roku takich zgłoszeń mieliśmy ponad 1000, w 2024 prawie 700, w 2025 znowu ta liczba przekroczyła 1000, a od początku 2026 już mamy prawie 400 zgłoszeń, które wpłynęły na skrzynkę warmińsko-mazurską Stop Agresji Drogowej. Te zgłoszenia w większości dotyczą nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego, polegających najczęściej na nieprawidłowym wyprzedzaniu, na wymuszaniu pierwszeństwa, jakichś agresywnych, niepotrzebnych zachowaniach polegających choćby na zajeżdżaniu drogi, wyhamowywaniu pojazdów, ale także takich pospolitych, mówiąc w cudzysłowie, wykroczeniach, czyli gdzieś nieprawidłowe parkowanie, zajmowanie pasa drogowego w sposób nieprawidłowy, niezgodny z przepisami.
4: Statystyki krajowe, ale także nasze regionalne pokazują, że kierowcy chcą wspierać policjantów na rzecz bezpieczeństwa.
5: No tak, tego typu interakcji z policjantami, przesyłania tego typu informacji na pewno nie należy traktować jako jakieś formy donosicielstwa. To jest taka sama sytuacja jak ta, kiedy ktoś do nas dzwoni na numer alarmowy, informuje o podejrzeniu, że widzi przed sobą na przykład kierowcę, który może znajdować się pod wpływem alkoholu i wtedy policjanci to weryfikują. A w tym przypadku takie następcze działanie służy temu, aby dyscyplinować tych, którzy uważają, że mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek zachowania na drodze, które mogą stanowić zagrożenie dla innych. To jest forma naszej współpracy ze społeczeństwem w zakresie takiego dbania o porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4: Co powinno zawierać zgłoszenie, które trafia na skrzynkę?
5: Wysyłając takie nagranie na wskazany adres, należy najpierw zapoznać się z instrukcją, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Tam jest określone, jaka forma tego nagrania jest oczekiwana, jaką objętość może zawierać. To, co jest też dla nas potrzebne, abyśmy mogli skutecznie zweryfikować to nagranie, to wskazanie daty, czasu, miejsca, w jakim miało dojść do wykroczenia, więc oprócz tego, że jaki dzień, to jeszcze jaka godzina, jaka droga, mniej więcej na jakim odcinku. No i dobrze by było, żeby to nagranie było na tyle dobre jakościowo, aby można było zidentyfikować pojazd, a w niektórych przypadkach też kierowcę, który w danym momencie siedział za kierownicą, po to, żebyśmy mogli po prostu skutecznie wyciągnąć konsekwencje wobec tego kierowcy. No i tutaj dla prawidłowego toku też prowadzonego postępowania ważne jest, aby osoba zgłaszająca też podała swoje dane, aby mogła być w razie potrzeby przesłuchana w charakterze świadka.
4: Co się dzieje później z takim zgłoszeniem, jeżeli trafi na skrzynkę i czy są one skuteczne?
5: Tak.

0: Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez nas co do okoliczności tego wykroczenia, więc sprawdzamy, czy aby na pewno doszło do niego w opisywanym miejscu. Ustalamy właściciela pojazdu, ustalamy też, kto w danym momencie siedział za kierownicą. Ustalony właściciel powinien wskazać kierowcę, który danego dnia użytkował w danym momencie taki samochód. No jeżeli tego nie zrobi, no to wówczas konsekwencje poniesie właściciel. Większość z tych zgłoszeń kończy się tym, że docieramy do właścicieli pojazdów i wówczas wdrażane jest albo postępowanie mandatowe, albo jest skierowany wniosek o ukaranie do sądu i wtedy to sąd rozpatruje już tą sprawę.
1: Z Tomaszem Markowskim z warmińsko-mazurskiej policji rozmawiał Marcin Szydłowski. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. W Olsztynku przekazano klucze do mieszkań 49 rodzinom. Lokale powstały w ramach budownictwa społecznego. To odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które nie dostaną kredytu, ale są w stanie regularnie opłacać czynsz. W Ełku otwarto pogotowie stomatologiczne. Od maja pacjenci przyjmowani są w szpitalu.

Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. W Olsztynku przekazano klucze do mieszkań 49 rodzinom. Lokale powstały w ramach budownictwa społecznego. To odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które nie dostaną kredytu, ale są w stanie regularnie opłacać czynsz. W Ełku otwarto pogotowie stomatologiczne. Od maja pacjenci przyjmowani są w szpitalu.

0: miejskim wcześniej musieli szukać pomocy w Olsztynie lub Białymstoku.
1: SK Olsztyn.
0: Miasto miało stracić ponad 2 miliony złotych. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie wyłudzenia dotacji oświatowych w Olsztynie. Oskarżone miały zawyżać liczbę słuchaczy w niepublicznych szkołach dla dorosłych. Przetarg na budowę ośrodka szkolenia piłkarzy rozstrzygnięty. Ratusz wybrał olsztyńskie konsorcjum dwóch firm. Wykonawca będzie miał 1,5 roku na realizację inwestycji. Przy Alei Sybiraków ma powstać pełnowymiarowe boisko z trybunami na prawie 1000 miejsc. Retencja w centrum Olsztyna. W Parku Kłosocińskiego powstaje zbiornik na deszczówkę. W planach też potok, fontanna, drewniana scena z niewielką widownią i strefa piknikowa. Finał prac w listopadzie. Zbiornik retencyjny powstać ma także w rejonie ulic Bałtyckiej i Kawki.
2: Zmieniamy temat w magazynie reporterów.
0: Wakacje w mundurze. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada WOT przygotowuje się do kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji.
3: Program kierowany jest do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas w kierunku służby wojskowej.
0: Mówiła Sabina Mazurek. Pierwsze szkolenie podstawowe zaplanowano od 3 do 18 lipca.
2: Słuchacie magazynu reporterów SK Olsztyn.
0: Ich matka zginęła w wypadku drogowym. 3 młode łosie trafiły do ośrodka rehabilitacji w Napromku koło Olsztynka. Maluchy były bardzo wycieńczone.
4: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Leśnicy z nadleśnictwa Wielbark uratowali przed pewną śmiercią 3 młode łosie. Ich matka, samica łosia, czyli klępa, zginęła w wypadku komunikacyjnym. Została po prostu potrącona przez samochód. Po otrzymaniu informacji o tym wypadku i informacji o tym, że gdzieś w pobliżu miejsca wypadku mogą się znajdować młode, leśnicy rozpoczęli ich poszukiwania. No i rzeczywiście znaleźli 3 młode łosie. 3, co jest zjawiskiem dość rzadkim, bowiem samica łosia zazwyczaj rodzi od 1 do 2 łoszaków. 3 zdarzają się, ale jest to przypadek rzadki. Tak było w tym przypadku. Leśnicy znaleźli w lesie 3 łosie. Były już dość mocno osłabione, więc nie stawiały nawet tak naprawdę żadnego oporu, gdy odłowiliśmy je. Młode łosie zostały przez leśników z Wielbarka przewiezione do ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich w Napromku. Jest to ośrodek prowadzony przez Nadleśnictwo Olsztynek. Tam otrzymały specjalistyczną opiekę, także oczywiście weterynaryjną. No i pracownicy ośrodka oceniają, że jedno z młodych jest wyraźnie osłabione, natomiast 2 pozostałe są w lepszej kondycji. Ale warto też podkreślić, że obecnie w ośrodku w Napromku przebywa także 4 młody łoś. On z kolei został uratowany przez leśników z nadleśnictwa Wichrowo. W tym przypadku leśnicy najpierw dyskretnie obserwowali zwierzę w lesie i dopiero gdy po 2 dniach stwierdzili, że matka nie wraca, podjęli decyzję o przewiezieniu młodego do ośrodka. To też bardzo dobrze pokazuje, jak ważne jest, aby nie zabierać pochopnie młodych zwierząt z lasu. Każdego roku m.in. do takiego ośrodka jak nasz w Napromku trafiają młode dzikie zwierzęta wymagające pomocy. Niestety część z nich to ofiary tak zwanych leśnych kidnaperów. My mówimy tak żartobliwie nieco o osobach, które zabierają młode zwierzęta z lasu, błędnie zakładając, że te młode zostały porzucone. Tymczasem w naturze bardzo często matka oddala się celowo, aby swoim zapachem nie przyciągać drapieżników. No i tutaj w tym kontekście apelujemy. Jeśli spotkamy w lesie młode zwierzę, nie dotykajmy go i nie zabierajmy z lasu. Najlepiej skontaktować się z leśnikami, którzy ocenią sytuację i zdecydują, czy pomoc człowieka rzeczywiście jest konieczna. No, jak pokazują przykłady łosi z Wielbarka i łosia z Wichrowa, czasami taka pomoc jest nieodzowna, jeżeli matka ginie.
0: Mówił nam Adam Pietrzak z Lasów Państwowych w Olsztynie. Łoszaki mają szansę wrócić do lasu. Zaglądamy jeszcze do mazurskiego celebryty. Bocian Krutek z Krutyni wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt.
5: Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W Krutyni poruszenie. Udało się podejrzeć, co się dzieje w gnieździe Krutka i ile samica zniosła jajek. Jajek jest 5, no co dobrze wróży. No to jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ 5-raczki to jest naprawdę ogromna rzadkość. No, kiedy się będą lęgnąć młode, no spodziewamy się połowy maja. To jest taki przeciętny okres, kiedy pojawiają się właśnie pisklęta. Zostaje nam trzymać kciuki właśnie za Krutka i za jego rodzinę, tak żeby, tak jak i chociażby w zeszłym roku, ten sukces

0: treningowy był i żeby wyprowadził wszystkie młode, które się pojawią.
1: Mówił Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek to niezwykle popularny w Polsce bocian celebryta. Jego losy i coroczne powroty z zimowiska w Afryce na Mazury śledzą tysiące miłośników przyrody i internautów. To teraz w magazynie zaproszenie muzyczne. MOK czeka na zgłoszenia kapel do Fest Muzy Gen Warmii i Mazur.
2: Dariusz Krasowski, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Te osoby, które obserwują działania Miejskiego Ośrodka Kultury, wiedzą o tym, że co roku organizujemy konkurs. Konkurs muzyczny skierowany do wszystkich instrumentalistów i myślę tutaj o solistach i tych osobach, które tworzą zespoły. W zeszłym roku po raz pierwszy rozdzieliliśmy formułę konkursu Fest Muza, bo o tym mówimy, na dwa etapy. Jeden to jest Gen Warmii i Mazur, a jeden to jest Ogólnopolska Fest Muza. Fest Muza Ogólnopolska jest rozpoznawalną marką w całym kraju, ale my postanowiliśmy zrobić coś dla muzyków z naszego regionu. Gen Warmii i Mazur, Fest Muza, o tym mówimy, to jest konkurs skierowany tylko i wyłącznie do muzyków z warmińsko-mazurskiego, czyli jeśli grasz w zespole, którego 50% przynajmniej członków jest stąd, z naszego regionu, no to zachęcam cię do tego, żebyś zgłosił się do konkursu, bo jest o co powalczyć, jest mnóstwo nagród, od pieniężnych, bo doskonale o tym wiemy, że młody zespół potrzebuje przede wszystkim kasy, po różnego rodzaju przyjemne historie związane z graniem po prostu. Ten nabór trwa do 21 maja za pośrednictwem strony internetowej mok.olsztyn.pl, a finał konkursu odbędzie się 13 czerwca na Targu Rybnym.
3: Na czym polega Fest Muza, czy na czym polegać będzie Fest Muza Gen Warmii i Mazur? Kto się może zaprezentować? Jak będą te osoby oceniane, wybierane?
2: Mamy profesjonalne jury, od wielu lat to się ukuło, że te osoby, które oceniają zmagania tych młodych zespołów lub po prostu zespołów z warmińsko-mazurskiego, to profesjonaliści i oni mają bardzo trudny za każdym razem orzech do zgryzienia, bo poziom tych zmagań muzycznych, tak to określę, jest bardzo wysoki. No i ten konkurs, o którym teraz mówimy, fakt jest taki, że skierowany tylko i wyłącznie do tych zespołów stąd. Czyli trzeba być po prostu muzykiem z warmińsko-mazurskiego.
3: Jakie są warunki przystąpienia do tego konkursu?
2: Bardzo prosty temat. Trzeba wypełnić formularz na stronie internetowej mok.olsztyn.pl. Tam w zakładce formularze znajdziecie informacje o naborze. 3 utwory, 1 zdjęcie, opis zespołu i rider. I to tyle.
3: Okej, okay, ale już na miejscu, w jaki sposób oni będą oceniani? Czy oni będą mieli swoje 5 minut? Każdy z tych zespołów będzie miał do wykonania jeden utwór? Czy jakie mogą być ewentualne bisy, jak się spodoba jury? Jak to w ogóle będzie wyglądało?
2: Jest to bardzo precyzyjnie określone w regulaminie. Każdy z zespołów dostaje 30 minut na scenie. I te 30 minut jest na zainstalowanie się na tej scenie i prezentację. Różnie zespoły sobie z tym radzą, różne mają na to pomysły. Czasami grają trochę mniej, czasami troszeczkę więcej tych utworów, ale 30 minut mają na prezentację, czyli przez te 30 minut pokazują swoją twórczość, oryginalną oczywiście, no i są oceniani.
3: Czyli nawet można powiedzieć, że jury będzie brało pod uwagę to, już od samego momentu, jak się pojawią na scenie, mogą nawet w jakiś ciekawy sposób zainstalować się na tej scenie. To już może być ciekawe, tak?
2: I to jest bardzo ważne, co poruszyłeś, bo tak, to jest jeden z tych elementów, który jest moim zdaniem chyba jednym z tych kryteriów, które są ważne właśnie podczas oceniania tych zespołów, bo fakt jest taki, że różnie sobie ludzie z tym radzą. To jest stres, wiadomo. Wystąpienie przed ludźmi nie jest proste, aczkolwiek daje bardzo dużo radości. A jeszcze jak dodamy do tego te informacje o tym, że to konkurs, no to jest presja.
3: Co do wygrania?
2: Główna nagroda to 3000 zł, no i potem w dół lecimy sobie schodkami. Nagrody rzeczowe, bardzo przyjemna kwestia.
3: No i teraz pytanie kluczowe. Jakie zespoły mogą się zgłosić, jeśli chodzi o ten Gen Warmii Mazur? Począwszy od ludowych, poprzez takie naprawdę mocne, metalowe, czy takie już ciężkie granie?
2: Kryterium jest proste. Trzeba być z warmińsko-mazurskiego i kochać muzykę. To jest bardzo ważne. Patrzymy na to bardzo szeroko. Ogólnie, jeśli chodzi o Fest Muzę, to zazwyczaj przyjmowaliśmy takie kryterium, że musi być to muzyka gitarowa. Aczkolwiek, jak popatrzycie sobie Państwo na to, kto wygrywał w poprzednich edycjach, no to będziemy mieli zespoły z pogranicza folku, różnego rodzaju gatunków muzycznych, więc jest to bardzo, bardzo szeroko traktowane. Nawet zespoły hip-hopowe się do nas zgłaszają.
3: To przypomnijmy jeszcze raz kalendarium całe. Do kiedy nabór i kiedy Fest Muza Gen Warmii i Mazur?
2: Nabór trwa do 21 maja do godziny 15, a finał odbędzie się 13 czerwca na Targu Rybnym.
3: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: O konkursie z Dariuszem Krasowskim z olsztyńskiego MOK-u rozmawiał Bartosz Gołębiowski.
4: Sport w Olsztynie.
1: A uczniowie olsztyńskiej SP2 wrócili już do

0: W remontowanej hali zamiast starego parkietu jest w niej nowa posadzka. Jest też oświetlenie LED. Remont objął szatnie i zaplecze sportowe. Trwa przetarg na modernizację Orlika przy Zespole Szkół przy ulicy Jagiellończyka. Prace mogą ruszyć już w czerwcu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu. Ania Kuca, dzięki. Trzymajcie się.
1: Olsztyn News.
2: Anita Zalewska, zapraszam. Dziś wyruszamy w bardzo interesującą podróż po powiecie olsztyńskim, a ze mną jest jedyny możliwy przewodnik w tym temacie, czyli
3: starosta olsztyński Andrzej Abako.
2: Witam serdecznie, dzień dobry. No i na początek zaczynamy od informacji bardzo istotnej dla mieszkańców, a mianowicie małe lotnisko w Gryźlinach, można powiedzieć, wygryzło port w Szymanach, wyścigło lotniczą bazę i mówimy tutaj o tej bazie tych samolotów, które mają strzec nasze lasy przed pożarami.
3: Tak, o dromaderach. Tak, rzeczywiście przygotowaliśmy się do tego, ponieważ my szukamy cały czas tego, jak to lotnisko w Gryźlinach ma wyglądać i jak je otwierać, czy jak je wykorzystywać. W związku z tym to jest jedna z tych myśli, które nam mówiły, że przedłużymy pas do 1000 metrów i tak żeśmy zrobili. Zainwestowaliśmy w lotnisko, przedłużyliśmy pas, bo taki był wymóg dromaderów, żeby mogły lądować, to muszą mieć pas 1000 metrów i wystartowaliśmy w przetargu i ten przetarg żeśmy legalnie, uczciwie wygrali jako nasze tutaj lądowisko powiatu olsztyńskiego i gminy Stawiguda. Cieszę się bardzo, dlatego że to pomoże jak gdyby raz lotnisku, bo fajna baza w tej chwili jest LPR na Gryźlinach, to będzie teraz, będą lasy, są skoki spadochronowe, coraz więcej lotników i sportów około lotniczych interesuje się Gryźlinami. Fenomenem naszego lądowiska w Gryźlinach jest nasz piknik lotniczy pod niebem Świętej Warmii. Zapraszam Państwa już dzisiaj, 4-5 lipca. Będzie wiele atrakcji, szczególnie zachęcam na sobotę, na nocne pokazy. Będzie się działo naprawdę. Nie dość, że przedłużyliśmy pas, to jeszcze ten pas oświetliliśmy, czyli będziemy mogli polatać trochę bardziej w nocy, czyli te całe pokazy będziemy mogli zrobić troszeczkę dłużej niż do tej pory, ponieważ mamy oświetlony pas startowy. To cały czas jest taka forma inwestowania w ten nasz obiekt, który mam nadzieję, że będzie służył też i biznesowi, bo też o to chodzi, żeby znaleźć być może pieniądze na utwardzenie nie asfaltem, ale kompozytem i to by pozwoliło też na małe cargo, które mogłoby u nas lądować, a ponieważ bliskość Olsztyna, bliskość firm, które się otwierają w powiecie olsztyńskim jest duża, to miejsce by służyło też biznesowi.
2: Wrócę jeszcze na chwilę do pikniku lotniczego. Pamiętam, jak 2 lata temu po raz pierwszy odbył się ten wieczorny i nocny pokaz. On wywołał niesamowite wrażenie na gościach.
3: Tak, rzeczywiście, bo robi wrażenie, tak? Bo możemy oglądać samoloty, których latanie zapiera dech w piersiach, które latają 50 metrów nad powierzchnią ziemi, które puszczają różnego rodzaju

0: wójtem Michałem Kontraktowiczem i zarządem powiatu olsztyńskiego i radami obydwu samorządów, że to jest dobry kierunek na promocję i gminy Stawiguda i powiatu olsztyńskiego, ale też dobry kierunek na to, żeby zachęcać mieszkańców całej Polski do przyjeżdżania na Warmię i Mazury.
1: Pytanie jeszcze a propos lotniska. Czy to właśnie tam również stacjonuje helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego?
0: Tak, rzeczywiście kilka lat temu przekazaliśmy działkę pod budowę LPR-u i stamtąd startuje śmigłowiec, tam jest cała ekipa ratownicza. To jest to miejsce, z którego startuje do ratowania na tutaj wokół Olsztyna ten śmigłowiec, który jak jest potrzebny, aby był jak najmniej razy, to stamtąd wylatuje.
1: A co nowego w powiecie olsztyńskim?
0: A w powiecie to się dzieje na okrągło. Wiele wspaniałych rzeczy. Oczywiście przede wszystkim skupiamy się na promocji cały czas naszego Szlaku Świętej Warmii, ale w takim kontekście gospodarczym przygotowujemy się do naszego czwartego forum gospodarczego na jesień. Już rozpoczęliśmy przygotowania. Będzie na pewno bardzo ciekawe, bo takie stricte gospodarcze w zakresie i małych, i dużych biznesów, i biznesów turystycznych, ale i też biznes około turystycznych. To będzie na pewno duże wydarzenie, ale też jesteśmy w trakcie w tej chwili pozyskania pierwszych środków finansowych na znakowanie Szlaku Świętej Warmii, czyli jak gdyby będzie już możliwość oznakowania Szlaku Świętej Warmii, ale cieszymy się i powiem szczerze, że pani dyrektor Jolanta Wiśniewska była w tej chwili w Krakowie z naszymi pięknymi kamykami i zapraszała tam mieszkańców Małopolski, turystów, którzy wylądowali na lotnisku na Warmię i Mazury i bardzo się cieszę, że tyle przedsiębiorców, ponad 60 przedsiębiorców zaoferowało swoje usługi, bo każdy kamyk to jest promocja danego miejsca, ale też to jest promocja Warmii i Mazur i dziewczyny z Gieczwałdu, które robiły jako warmianki, przebrały się za nasze piękne warmianki i zrobiły też tam furorę. No, stoisko było na lotnisku oblegane, ale później też w całym Krakowie, jak te kamyki były rozkładane, było bardzo duże zainteresowanie i głęboko wierzę, że za chwilę będziemy mieli odzew, ponieważ każdy kamyk miał kod QR, a kod QR to jest zniżka, to jest jakaś fajne wydarzenie, które będzie się odbywało na Warmii i ten, który będzie miał ten kod QR, będzie mógł sobie wybrać to wydarzenie i przyjechać do nas, czy przylecieć, bo robiliśmy to wspólnie z lotniskiem w Szymanach, czyli nie tylko rywalizujemy o dromadery, ale też mamy wspólne działania promocyjne i lotniska w Szymanach i też regionu Warmii i Mazur i to był taki strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście mogliśmy się tam zaprezentować, ale przede wszystkim pokazać, że jesteśmy otwarci na to, żeby ta trasa Olsztyn-Kraków samolotem to jest jedno, ale to, że jesteśmy otwarci na przyjmowanie turystów to jest drugie i to, że nasz biznes jest przygotowany do tego, żeby tych turystów przyjmować to jest trzecie i to jest tak gdyby takie połączenie biznesu z promocją i samorządu i Szlaku Świętej Warmii, a to co powiedziałem, no robimy duży koncert w U Anny Wasilewskiej pokazujący kulturę warmińską, także proszę śledzić nasze social media, bo będziemy tam go promowali i media Stowarzyszenia Szlaku Świętej Warmii, bo tam też będziemy to promowali, czyli dużo się będzie działo.
1: Dużo się będzie działo, niewątpliwie. Ja tylko wrócę na chwilę do akcji z kamykami, z kamieniami. Ręcznie malowane kamienie w ilości sztuk kilkuset pojawiły się rzeczywiście w przestrzeniach Krakowa. Każdy, kto je znajdzie, odnajduje z drugiej strony obrazka kod QR, który przenosi właśnie do różnych promocji i okazji, zachęcając mieszkańców południa do tego, żeby przyjechać do powiatu olsztyńskiego oraz na Warmii i Mazury. I właśnie o tym piszemy również na naszej stronie sk.pl, także tam można zajrzeć i wrócić sobie do tej akcji. A my wracamy do powiatu olsztyńskiego, gotowego na przyjęcie gości. Czy można powiedzieć, że nasza baza noclegowa w powiecie olsztyńskim jest gotowa na to, żeby ten sezon turystyczny był owocny?
0: Tak, baza raz, że poprawia swoją jakość, rozszerza się, wprowadza nowe usługi i to pewnie Państwo też turyści, którzy przyjeżdżają do nas widzą, że ta turystyka nasza to nie jest tylko do końca sezonowa, czyli rozpoczynająca się od maja, czerwca, trwająca do września, października, tylko można u nas 12 miesięcy spędzić i znaleźć te pory roku, które są dla różnych ludzi atrakcyjne, ale oferta poza samymi hotelami, agroturystyką jest tak szeroka, czy w teatrze, w Filharmonii, w Teatrze Lalek, czy też w naszych samorządach i to, co samorządy realizują poprzez cały rok swoje wydarzenia, że będziecie Państwo mogli na pewno znaleźć coś dla siebie i przyjechać na Warmię i Mazury, przyjechać na Warmię i skorzystać, odpocząć, wyciszyć się,

0: chcemy pokazać, że można tymi szlakami chodzić. Będziemy bardzo aktywni. Będziemy aktywni i w stronę Gierszwałdu, i w stronę od Świętej Lipki do Reszla, i będziemy aktywni w gminie Purda, i będziemy aktywni w gminie Frombork, w gminie Braniewo, w gminie Trochnicko, we wszystkich izbach warmińskich, we wszystkich gminach, przez który szlak Świętej Warmii przebiega. Bo chcemy już pokazywać mieszkańcom, że to są miejsca, które warto wykorzystać. Można jechać w góry, wdrapywać się, sam lubię wdrapywać się, ale można też po naszych warmińskich pagórkach pochodzić i poczerpać świeżego powietrza i przyrody, bo krajobrazy na Warmii i Mazurach są przepiękne i wykorzystać pięknie ten czas też zdrowo. Tak szlak jest przygotowany, że rozpoczyna się i kończy się i noclegiem, i jedzeniem. W związku z tym próbujemy to zrobić. No, sukcesem naszym jest to, że jako Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, i w którym powiat olsztyński zajmuje pozycję napędową, nie powiem, że lidera, bo wszyscy jesteśmy liderami w 34 samorządach, ale taką, która trochę kreuje jak gdyby tą politykę Szlaku Świętej Warmii, zainicjowaliśmy przystąpienie do Federacji Szlaku Świętego Jakuba Santiago de Compostela i powiem szczerze, że wywołaliśmy tym jakoś taką zdziwienie nawet w Polsce, bo pani dyrektor Jolanta była ostatnio w Toruniu i tam władze marszałkowskie zdziwiły się, że ale jak to znaczy, bo cały region toruński, kujawsko-pomorski, czyli marszałek jest w federacji, a też marszałek pomorski jest w federacji. U was Stowarzyszenie Szlaku Świętej Warmii, a jak to żeście zrobili? Przecież u was właściwie tego kamino to nie ma. Jest i chcemy poprzez to kamino promować, chcemy uruchomić taki szlak ze Skandynawii przez kraje nadbałtyckie, czyli Litwę, Łotwę, Estonię, poprzez Polskę, Mazury, Warmię i później właśnie kujawsko-pomorskie, pomorskie i do samego Santiago. Chcemy pokazać, że mamy piękne możliwości kreowania jak gdyby tego, co robią Hiszpanie i jak zarabiają na tym pieniądze przedsiębiorcy hiszpańscy. W związku z tym my też jesteśmy nastawieni na to, że chcemy odmienić jak gdyby ten sposób turystyki na tą turystykę, która jest dla przedsiębiorców bardzo fajna, bo właściwie ten turysta ma tylko plecak i kartę płatniczą, którą wykorzystuje w tym celu, żeby zapłacić za usługi, z których tutaj skorzysta. Byliśmy w tamtym roku w Santiago, widzieliśmy na oczy, jak to wygląda, jak można na tym robić pieniądze, to chcemy też realizować to. Mamy obchody 150-lecia objawień w Gierszwałdzie za rok, w związku z tym też jest taka promocja jak gdyby tego dodatkowego, ponieważ jeden z elementów szlaku idzie z Olsztyna do Santiago. No mamy przede wszystkim nasz piękny Olsztyn, który jest jakubowy, bo i herb jakubowy, i katedra Jakuba, i można powiedzieć, że ten Jakub w Olsztynie wylewa się ze wszystkiego, oprócz tego, że ma wytyczony szlak, też ma muszelkę, którą można zobaczyć, ale też trzeba to pokazać światu, że nasze miasto wojewódzkie, przepiękne nasze miasto wojewódzkie, jest jak gdyby na trasie Santiago i można to w sposób biznesowy wykorzystać. Bardzo zachęcam wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do promowania i Szlaku Świętej Warmii, i Szlaku Świętego Jakuba, bo warto, wydaje się, pokazać, że mamy takie perełki.
1: Sposób biznesowy to ta wizja dla mieszkańców. Natomiast dla mnie ten wydźwięk naszej rozmowy jest taki, z punktu widzenia z kolei turysty, że Warmia, powiat olsztyński, jawi się jako miejsce odpowiednie chociażby na city break. Czyli tak jak pan powiedział, wyskakuje na 2-3 noce z plecakiem i tak naprawdę kartą, niewiele więcej, i na miejscu powinno mnie spotkać tyle ciekawych rzeczy, żebym dobrze spędziła tu czas.
0: Tak, oczywiście. No, mamy też miasta Citaslow, czyli nasz szlak przebiega przez nasze miasteczka Citaslow, które są, sam w nazwie swoje są powolnego życia, slow, czyli też są pięknymi miastami, które się naprawdę zmieniły w ostatnim czasie. Wykorzystaliśmy bardzo dobrze pieniądze europejskie też na zmianę jak gdyby tej naszej mentalności. Dużo nowych ścieżek pieszo-rowerowych, dużo jak gdyby tej infrastruktury turystycznej, która powstała, uzdrowiska, które powstają w Lidzbargu, we Fromborku. No to wszystko jest takim elementem napędzającym tą możliwość. Być może za chwilę park rozrywki, który powstanie w Butynówku, bo cały czas jeszcze jesteśmy w grze. To jest też jak gdyby taki element, który

0: To wszystko jest takim elementem napędzającym tą możliwość. Być może za chwilę park rozrywki, który powstanie w Butynówku, bo cały czas jeszcze jesteśmy w grze. To jest też jak gdyby taki element, który ma przyciągnąć kogoś nie tylko na 6 godzin, ale właśnie na dzień, dwa. Chcemy, żeby ta Warmia stała się na początku taka właśnie na ten dzień, dwa, a później być może na tydzień, a później może na 2 tygodnie, bo cała trasa Szlaku Świętej Warmia ma mieć ponad 800 kilometrów, czyli żeby ją dobrze zwiedzić, dobrze schodzić dla tych, którzy przecież odwiedzili już góry, byli już w Santiago, a nie byli jeszcze na Warmii, no to jest szansa zwiedzić nowy region, otworzyć się na ten region, a my jesteśmy otwarci na to, żeby przyjąć turystów, pokazać naszą gościnność, pokazać nasze dobre jedzenie, bo przecież w tym kierunku gustujemy, że mamy zdrową, dobrą żywność produkowaną przez naszych producentów, naszej agroturystyki, naszych przedsiębiorców hotelarskich, mamy dobrą usługę hotelarską ze wszystkimi atrakcjami spa i biologicznej odnowy, także warto tu przyjechać, bo to jest taki element jeszcze nieodkryty, ale można zobaczyć, że ta Europa tutaj na północy Polski zadomowiła się już bardzo dobrze i można powiedzieć, że ta cisza slow, a jednocześnie kultura turystyczna jest już na bardzo wysokim poziomie.
1: No to teraz już pod koniec naszej rozmowy bardzo krótkie, konkretne i szybkie pytania, a mianowicie najważniejsza inwestycja w najbliższym czasie dla powiatu olsztyńskiego to?
0: Takie inwestycje to są 3. Budowa hali sportowej w Olsztynku, budowa bursy w Smolajnach i budowa szkoły muzycznej na Wadągu. Jedna jest już w trakcie końca pierwszego etapu, czyli hala sportowa w Olsztynku, która w sierpniu będzie zakończony pierwszy etap. Szukamy środków finansowych na wykończenie, ale sam budynek będzie już piękny, z elewacją oddany, żeby nie szpecił przepięknego Olsztynka. Druga inwestycja, która zacznie się we wrześniu, czyli budowa bursy, ale obok tej bursy powstanie również piękna stajnia. Mamy 16 koni w swojej stadninie w szkole w Smolajnach z ujeżdżalnią krytą, czyli będzie też takie miejsce, że będzie można latem wykorzystać na turystykę konną, spacerową, rowerową z jednoczesnym przenocowaniem w dobrym, nowoczesnym obiekcie, który budujemy. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na budowę naszego Centrum Kultury i Edukacji na Wadągu, czyli budowę naszej szkoły muzycznej i to jest kwestia 2 tygodni, gdzie taki przetarg zostanie ogłoszony, czyli te 3 główne inwestycje.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Był z nami starosta powiatu olsztyńskiego, pan Andrzej Abako.
0: Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
2: SK Olsztyn News.
3: Wpadła do naszego studia jak burza. Opowiedziała o pomyśle na siebie, o najnowszym projekcie, piosence i teledysku Warmia, gdzie jest mój dom. O nagrodach i o hejcie, którego doświadcza również. Ania Kuca, sami posłuchajcie.
2: SK Olsztyn.
4: Ciężko w tej spódnicy chodzić w ogóle? Kiedyś ciężkie? Myślisz, takie przyjechanie do radia tutaj to jest, wiesz, hop siup, to ja, wiesz, ja się muszę ubierać?
3: A czepiec to co?
4: No
3: też,
4: też
3: waży?
4: Tu, nie, nie waży, ale wiesz, się tu ufryzować, żeby to się wszystko trzymało. Tu, wiesz, tu wykrochmalone, to trzeba wsadzić to w te rękawy. To nie jest tak, polarek sobie wrzucić. To jest ciężki kawał roboty. Się ubrać w to wszystko. Nie ubrudzić tego po drodze, w podnosisz to, wiesz, to sam materiał 2 koła kosztował. Szycie drugie tyle.
3: Czuję się okrzyczana. Przez kogo czuję się okrzyczana? Przez warmiarę. Wiecie, kogo dzisiaj zaprosiłam do studia? Warmiara. Kasia Kosmos. Podobno nie nazywasz się Kosmos. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
4: To jest moja marka osobista, którą sobie stworzyłam, jak miałam gdzieś mniej więcej 13 lat. Facebook wtedy powstawał. Ja jeszcze byłam jedną nogą w tym świecie analogowym. Pisałam z koleżanką listy i pan listonosz przyniósł mi list i powiedział, że nie mógł do mnie trafić, bo tu takich o imieniu i nazwisku takim jest 11 na mojej ulicy. I mnie to tak tąpnęło, że ja postanowiłam, że to ja jestem, wiesz, istnieniem poszczególnym i ja muszę coś z tym faktem zrobić po prostu. No i zaraz wtedy Facebook się pojawił i ja po prostu na tym Facebooku nazywałam się właśnie tak, a nie inaczej, Kasia Kosmos. I no nie byłam tak bardzo mocno do tego przywiązana na początku, ale po prostu przez to, że wiesz, to się wyświetlało w wszystkich komunikatorach, to co tam publikowałam, jakieś, wiesz, selfie, no to moi znajomi, koleżanki z klasy tak po prostu zaczęli się do mnie zwracać i to już tak do mnie przylgnęło. W momencie, kiedy szłam po ulicy i krzyknął ktoś Kosmos i ja się odwróciłam, to miałam takie, Boże, to już się zlało ze mną, wiesz? I od tamtej pory to trzymam się tego, idę za tym. Jest to krótkie, charakterystyczne, wydaje mi się. Zresztą Kosmos jest właśnie tak uniwersalny, jest tak, łapie się w nim wszystko. dziecko, więc to bardzo dobrze do mnie pasuje. Bo czego nie będę robić, to ta moja ksywa do mnie pasuje.
3: Ten mikrokosmos to twoja warmia, na której znalazłaś swoje własne poletko do działania. Bardzo obszerne, bo tam uprawiasz i modę,

0: i odzież, i muzykę. Ostatnio chyba na muzyce się skupiłaś, czy ja się mylę?
1: To prawda. Nowe narzędzia AI-owe mi otworzyły, wiesz, głowę przede wszystkim na to, że ja mogę z poziomu mieszkania robić rzeczy, które były niedostępne dla zwykłego człowieka, czy grafika przede wszystkim, którym jestem. Więc zaczęło się od pierwszego pomysłu zrobienia totalnie dla beki, dla zgrywy, bo mnie jarają też, wiesz, mroczne filmy po 22 Discovery Channel, teorie spiskowe, też UFO żółte napisy, uwielbiam je oglądać, nie mówię, że w nie wierzę, ale miałam taką wczytę na ten motyw. No i stwierdziliśmy, że zrobimy taką teorię spiskową, trochę piosenkę o Warmii. No i kolega z internetu mi pomógł, prompt terap, tworzył tam tekst, wygenerował tą muzykę, ja mówię, dawaj, to ja zrobię taki teledysk do tego, trochę daj mi jakieś animacji, ja trochę dam prawdziwego od siebie, będę udawać, że to ja śpiewam, ale oczywiście było podpisane wszystko, nie udawałam, że formalnie, że to ja śpiewam. No i wiesz, to odniosło jakiś taki zawrotny sukces, że ja się kompletnie nie spodziewałam, że to tak się potoczy dobrze. No więc na kanwie tego zrobiliśmy zaraz następną piosenkę. Tamta też całkiem nieźle wyszła. No a trzecia już postanowiłam zrobić chociaż ten jeden kroczek dalej, że już zrobiliśmy teledysk profesjonalny, wiesz, dron, kamerzysta, plenery, wyjechaliśmy. Fakt, że to była najkrótsza piosenka, bo trwała minutę, też była wygenerowana, też ja udaję, że to ja śpiewam. Niemniej ten tekst jest oczywiście nasz i mojego męża. I to super wyszło. A teraz robimy jeszcze dalej krok. Piosenka będzie 100% human, śpiewam ja. Muzyka też będzie stworzona przez człowieka, tekst jest napisany przeze mnie, więc no kolejną sobie otwieram jakąś drogę, wchodzę na przygodę, której się boję też, wiesz, no ja nie jestem piosenkarką, nie? Ale mimo wszystko po pierwszych takich demówkach, próbach, które pokazywałam dla znajomych, mówią, słuchaj, to jest super, to jest twój pierwszy numer, trudno, każdy od czegoś zaczyna, fajnie się tego słucha, rób to, nie masz się czego wstydzić, no więc...
0: Czyli śpiewasz swoim własnym głosem, tak. Dałaś głos w końcu.
1: Tak jest.
0: A jaka to jest konwencja, jeśli możesz zdradzić?
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, bo jakiś czas temu byłam uczestnikiem seminarium na UWM-ie. To dotyczyło tematu przesiedleń. Trochę się opierałam w ogóle, żeby tam pojechać, bo pani profesor zaprosiła bardzo zacnych gości, wiesz, historycy, całe takie akademickie środowisko, no i gdzie tam ja? No jestem skromnym magistrem, ale sztuk pięknych. Ale pani profesor mnie przekonała, że jednak mam tutaj ważny taki nowoczesny głos tego nowego pokolenia, że te moje poszukiwania tożsamości przez te social mediowe twory są czymś takim trochę innym właśnie i może warto trochę wpuścić tutaj powietrza świeżego. Ja się bardzo długo przygotowywałam do tego, żeby jednak w tym zacnym towarzystwie nie wypaść słabo. Napisałam sobie 15 stron notatek, nerwowo siedziałam w czasie prelekcji, podkreślałam sobie, co teraz powiem. Super to wyszło, ale przez to, że ja bardzo długo to sobie przerabiałam, też rozmawiałam z moimi rodzicami o tym pochodzeniu, gdzieś czytałam książki, artykuły, to we mnie tak się działo, że ja musiałam coś jeszcze więcej z tym zrobić. No i tak powstał tekst Warmia, gdzie jest mój dom? Gdzie ja się pytam, czy warmiaczku być mi wolno? Stoję nad jeziorem, gapię się w jezioro. I no tam jest dużo więcej mocnych rzeczy. Tekst jest ciężki, o tym, że dziadek tu przyjechał i nie wiedział, co będzie, a jednak ja tu stoję. Nie chciałam, żeby to była balada, wiesz, gdzie będziemy się zadumywać, siedzieć i tam płakać, tylko to jest totalnie piosenka do tańca, więc to jest taki kontrast. Moją inspiracją było Ute Papa Ute, wiesz, gdzie Stromae śpiewa o tym, że nie ma ojca, nie? Gdzie jest mój ojciec? Ojciec jest manekinem, jest pięknie to pokazane w teledysku, a jednak był to hicior, który leciał po prostu na każdej dyskotece, nie? Więc to mi pokazało, że można mówić o bardzo trudnych rzeczach, ale w sposób taki popowy, nie?
0: Popowy, ale też słyszałam u ciebie i metal, i rap. Nie boisz się sięgać po nowe?
1: Nie, kocham eksperymenty.
0: Kiedy premiera?
1: Mam nadzieję, że w czerwcu, bo jesteśmy dopiero po pierwszych nagraniach. Jeszcze szukamy fajnych miejsc, żeby jednak dużo tej Warmii pokazać, ale bardzo różnej, takiej trochę i nowoczesnej, i skansenowej, trochę historii, wiesz. Ja mam wielką ochotę przemycić fantastyczny obiekt, przecież instalację, wagon 1945, który stoi w Parku Centralnym, no to musi się pojawić, ale jeszcze myślimy, to zdradziłam pierwszą lokalizację.
0: No właśnie, chciałam zapytać, jakie plenery, jakie miejscówki wybrałaś do teledysku? Jeden już mamy. A masz swoje ulubione, prywatne, na Warmii?
1: No właśnie, ja się kręcę po takich swoich miejscach, które znam, wiesz, czasem się śmieję, że faktycznie jakby ktoś spojrzał na tą mapę Google, to człowiek wydeptuje jak w średniowieczu ciągle jedne ścieżki, aczkolwiek moja działalność mnie pcha do tego, że muszę sięgać coraz dalej, no bo ile można pokazywać jedną chałupę, więc planuję jakieś wyjazdy. No nie zdradzę ci za dużo, wiesz, nie dociśniesz mnie tu.
0: Nie. No ale na pewno jest to Warmia, więc można gdzieś cię spotkać na tych warmińskich ścieżkach.
1: A na Mazurach też można.

0: Nie boisz się tam ruszyć?
1: Jak paszport dostanę, wiesz, jak mi urząd warmiński wyda paszport na wyjazd.
0: Jak cię wypuszczą?
1: Jak mnie wypuszczą.
0: Bo teraz to już jesteś, wiesz, warmińska.
1: 5 litrów kompotu muszę dać i mogę wyjechać, no.
0: I wrócić. Wróćmy do twojej działalności w social mediach. Jak powiedziałeś, masz duży odzew na to, co robisz. Są głosy na tak, są głosy na nie. Przyjmujesz je na klaty? To obydwa, i plusy, i minusy.
1: Wiesz co? Ostatnio zrobiłam taką karuzelę o hejcie. Zbieram sobie takie ekstremalnie negatywne rzeczy. Zastanawiam się nad nimi. Zastanawiam się, dlaczego ludzie tak to odbierają. Można sobie to różnie tłumaczyć, ale gdzieś tam w człowieku to siedzi, wiesz? Bo jest taka przedziwna psychologia nasza, że dostaniesz 1000 pozytywnych, jeden negatywny i myślisz o tym jednym, prawda? Przynajmniej ja mam coś takiego. No staram się tego nie przyjmować do serca. Ja już kiedyś miałam historię z hejtem wiele lat temu, który mnie zniszczył. Jeszcze wtedy nie było nawet takiego słowa hejt. Wtedy robiłam takie reportaże na YouTube'a. Byłam po dziennikarstwie świeżo i pod pewnym filmem zebrało się tam tak dużo negatywu, że mnie to zamknęło na 5 lat. Ale potem wróciłam, nie byłam w stanie nie tworzyć i powiedziałam sobie, że już nigdy więcej nie dam się zniszczyć temu czemuś. To nawet nie było nazwane wtedy hejtem. No bo co to dało jakby dla świata i dla mnie, że ja przestałam tworzyć, nie? Trzeba mieć twardy tyłek rzeczywiście, żeby wystawiać swoją twarz publicznie. No i niestety trzeba się przygotować na to, że no nie jestem zupą pomidorową, nie wszystkim będzie smakowało. Ale to, że pokazuję te hejty też, to mam nadzieję, że to wpłynie jakby na innych ludzi, którzy dopiero zaczynają, na przykład, żeby zobaczyli, że po prostu to jest, że ja też się z tym zmagam, że ja tłumaczę, odbijam piłeczkę tam, mówię dlaczego to tak może wyglądać, wiesz. I to jest mój sposób radzenia sobie z tą mroczną stroną internetu, wyciąganie tego bagna na zewnątrz i odpowiadanie na to. Ale robię to rzadko. Bo raczej nie biorę tego do serca i idę dalej.
0: Gdzieś tam zawsze w każdej rolce, w każdym teledysku widzę ten błysk w oku, który nie zniknął mimo tego hejtu, o którym mówisz i który się pojawił ładne kilka lat temu. Tak pomyślałam, że to może dlatego teraz tak tupiesz nogą, mówiąc tu jest Warmia, bo jest w sobie trochę takiej złości. Mówisz, to tu jest Warmia, tu jest moja Warmia, tak? Ja mam prawo mówić o niej tak, jak chcę, po swojemu.
1: Tak, ja jestem taką wkurzoną warmiarą, wiesz, już

0: tu jest Warmia, bo jest w sobie trochę takiej złości. Mówisz, to tu jest Warmia, tu jest moja Warmia, tak? Ja mam prawo mówić o niej tak, jak chcę, po swojemu.
1: Tak, ja jestem taką wkurzoną Warmiarą, wiesz, już

0: swojemu, no i taka jestem.
1: Ale chyba nie masz takiego wrażenia, że tworzysz tylko dla młodych ludzi, bo myślę, że ci starsi o otwartych umysłach też mówią, kurczę, fajnie, fajnie. No, wiesz co? Fajnie popatrzeć na ten jeden garnek, co ona tam do niego wrzuca i w ogóle.
0: Wiesz co, miałam spotkanie w Planecie miesiąc temu, przyszedł taki wachlarz społeczny tam, że po prostu byłam z siebie dumna. Naprawdę były siwiutkie osoby i były dzieciaki. I było to wszystko, co było pomiędzy tym. Więc jestem takim idealnym po prostu człowiekiem w ogóle od marketingu, wiesz, bo wszystkie firmy chcą, mówię pani, niech pani zrobi tak, żeby wszystkim się podobało, nie? Żeby to trafiło do małych i do dużych. To tak się generalnie nie da. A ja jakoś tak robię, że tak to wychodzi.
1: No właśnie, jak podkreślasz, nie jesteś przewodniczką, nie jesteś historykiem, nie napisałaś książki.
0: Jeszcze?
1: Jeszcze. Teledyski kręcisz i rolki. Jeszcze, no właśnie. No, czuję, że to może być kolejny powód do naszej rozmowy, ale to już następnej. Mm-hmm. Ale za to myślę, że ci wszyscy ludzie przychodzą na spotkania z tobą i dostajesz też nagrody właśnie. O nagrodach jeszcze powiedz, bo ostatnio trochę ich zebrałaś. Półkę już masz, czy między wekami trzymasz te statuetki?
0: Trzymam sobie w pracowni, w bardzo godnym miejscu. Codziennie sobie patrzę na moje statuetki chwały. Nie, wiesz, ja nie robię tego...
1: Kobieta sukcesu, tak?
0: Tak, tak. I statuetka świętego Jakuba w tym roku
1: tak
0: też zostałam doceniona. Bardzo to miłe. Teraz jeszcze startuję w Influencers Awards i jadę do Wrocławia, więc trzymajcie kciuki, bo mam dużą szansę spośród wszystkich ludzi z całej Polsce, którzy się zgłosili. Wiecie, tylko trójka. Ja startuję w innowacyjne projekty twórców, więc myślę, że mam dużą szansę.
1: A głosować też jeszcze można, czy już wszystko jest zamknięte?
0: Nie, wszystko już w rękach jury, więc zobaczymy.
1: No to teraz nam zostaje tylko czekać na wyniki. Myślę, że właśnie masz taki odzew na swoje działania. Tyle ludzi mówi ci, tak, dobrze robisz. Dlatego, że pokazujesz warmię, a to jest trudny temat, od zawsze był trudny i pokazujesz po swojemu. Myślę, że każdy jest dumny ze swojego domu, także jeśli pokazujesz to miejsce nasze i robisz to autentycznie, to trafia do ludzi. Także myślę, że nie zabraknie ci odbiorców. Czy będziesz nagrywać rolki, czy będziesz pisać może, czy będziesz projektować ubrania z jajem.
0: Wiesz, jak pisze do mnie dziewczyna, że ona nigdy nie przypuszczała, że zamiast koszulki Adidasa kupi sobie koszulkę z napisem Warmiaszka na plecach, gdzie od 10 lat mieszka we Wrocławiu. I ja to sprawiłam, że ona czuje się teraz dumna z tego miejsca, z którego pochodzi, że ona w ogóle zaczęła o tym myśleć. Że ona zaczęła nagle tęsknić, kiedy w ogóle nigdy jej nie było tęsknu do tego, do rodziny, do krajobrazu. Ona przez moje rolki zaczęła. I to nie jest jeden komentarz, takich jest bardzo dużo. Jeśli ja wysyłam te koszulki po całym kraju, a nawet za granicę, no to o czymś coś świadczy. Że dzieciak, wiesz, jego mama pisze do mnie, hej, moje dziecko, wiesz, 15 lat, czy masz małe rozmiary, bo on chce taką koszulkę. No to wiesz, no to nawet jeśli to jest mała cegiełka do tego wielkiego świata i tej rzeczywistości, no to jednak coś tam robię z tym. Że ludzie chcą zacząć być dumni z tego. Nawet jeśli ten napis jest, wiesz, czcionką metalową, no taki
1: ktoś
0: ma
1: tam się doszukuje krzaków na przykład w tym napisie i też jest okej, tak? Okay, tak? No wiesz, każdy widzi to, co chce.
0: Tak, dzieciak sobie nie postawi rzeźby ludowej, wiesz, z drewna wyłuskanej. Ja takie kocham akurat, ale no rozumiem, że to nie jest coś, co trafi do młodych ludzi. A modna koszulka oversize'owa, wiesz, taka ziomalska, no to się nosi. Czapeczka. Kubeczek.
1: Ja swojego tatę nawet ubrałaś. Chociaż miał opory, ale już teraz raczej nie.
0: Tak jest taka rolka, no. No wiesz, moja rodzina jest moim największym wsparciem. No bez nich to by tej warmiary nie było. Staram się nie przynosić wstydu mojej rodzinie, mojej kamienicy. Więc no są bardzo ważnym wsparciem i często statywem dla moich działań.
1: Oparciem i wsparciem i statywem. Jeśli chcecie posłuchać i zobaczyć, o czym one tak naprawdę gadały, no to spójrzcie do mediów społecznościowych, bo tam Kasia Kosmos jako warmiara jest bardzo obecna. Co kręci i co nam szykuje, no to właśnie usłyszeliście. Dzięki za to, że nam pokazujesz warmię od swojej strony i że nie boisz się o niej mówić i że masz na nią swój pomysł.
0: Dzięki. Zapraszam do mojego uniwersum warmińskiego. Kasia Kosmos, Instagram przede wszystkim, ale też na Facebooku.
1: No, warmiaczka sobie pogadała z warmiarą. To jest warmia.
0: To jest warmia.
1: Dzięki.
2: SK Olsztyn.
1: I to na razie na tyle, ale do rozmowy z warmiarą, czyli Kasią Kosmos, jeszcze wrócimy. Tam będzie również do odsłuchania w podcaście na SK Olsztyn News. Tam jej szukajcie. Ania Kuca, tymczasem dzięki za dziś. Trzymajcie się.
2: SK Olsztyn News.
3: Anita Zalewska, zapraszam do Kortowiady. Czasu coraz mniej.

0: Czas więc na szczegóły tego wydarzenia. Właściwie dziś będzie o wielu wydarzeniach, wydarzeniach towarzyszących. A ze mną specjalistka w temacie, czyli...
1: Natalia Nowak.
0: Rzeczniczka Kortowiady. Ile na liczniku? Już naprawdę niewiele czasu.
1: Naprawdę niewiele czasu. Ten czas topnieje wręcz. U nas trwają ostatnie przygotowania. Plaża powoli się zaczyna też przygotowywać już do imprezy. Przybierać odświętne szaty i... coraz bliżej. Trzeba się już wprawiać w kortowiadowy nastrój.
0: No to przejdźmy do wydarzeń studenckich, bo przypominamy i powtarzamy o tym bardzo często, że kortowiada to nie tylko koncerty na plaży kortowskiej, ale też zbiór wydarzeń towarzyszących, zbiór wydarzeń studenckich. Przypomnijmy te najważniejsze z nich, nowości tego roku, no i pozycję specjalną, która pojawiła się chwilę temu dosłownie głośno o tym na mieście.
1: Naliczyłam właściwie wydarzeń towarzyszących podczas kortowiady tegorocznej około 13. Mówię około, bo na przykład mamy wystrój akademików i bój akademików, więc mamy takie połączone. Razem można by rzec, że to jest Liga Akademików, bo tak to zasadniczo nazywamy, bo jeszcze przed kortowiadą mieszkańcy akademików mierzyli się ze sobą w różnych konkurencjach i w sumie na koniec, dopiero w sobotę kortowiadową dowiemy się, który DS jest tym najlepszym. Więc tak jak już wspomniałam, mamy atrakcje dla mieszkańców DS-ów, których rokrocznie ochoczo uczestniczą. Mamy wydarzenia sportowe, mamy wydarzenia muzyczne, mamy wydarzenia integrujące, mamy wydarzenia rozrywkowe, mamy paradę, symbol kortowiady, która przechodzi każdego roku ulicami miasta. Jest tego naprawdę wiele. Myślę, że warto przypomnieć też, jakie są to wydarzenia, bo poza Ligą Akademików, o której wspomniałam, jest mecz siatkówki w hali sportowej UWM. Tak będę szła kolejno od środy kortowiadowej, żeby tak troszeczkę to usystematyzować. Mamy pierwszy nocny kortowiadowy bieg o Złotego Dzika w środę od godziny 22 do północy planujemy.
0: No właśnie, i tutaj się zatrzymajmy, bo bieg o Złotego Dzika już znamy, ale w tym roku formuła nocna?
1: Formuła nocna. Formuła nocna, będzie bieg w nocy i będzie startował spod rektoratu, nie z Górki Kortowskiej, tak jak to miało miejsce zazwyczaj, więc nie to inny anturaż. Bieg na pewno bardziej atrakcyjny, myślę, bardziej taki, no inny, samo to, że inny, samo to, że coś troszeczkę innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Myślę, że będzie się cieszył dużym powodzeniem, co w sumie już mogę nawet potwierdzić, bo zamknęliśmy już zapisy w aplikacji. Mamy ponad 100 osób, około 150 chyba osób wpisanych na ten moment. Oczywiście będzie można się zapisać jeszcze na miejscu, natomiast no już jak na ten moment, to pokaźna liczba uczestników biegu.
0: Czy liczycie na przebrania zawodników?
1: Tak, jak zawsze. Tak, to będzie mile widziane, choć słabo widziane, bo w ciemnościach może być różnie, ale też warto, żeby uczestnicy biegu przeczytali regulamin, bo tam wspominamy o takich elementach, które są bardzo ważne podczas tegorocznego biegu. Mamy w czwartek paradę wydziałów, tak jak wspomniałam. Parada przejdzie tradycyjnie od Starego Miasta do Kortowa. Dostajemy wiele pytań, dlaczego jeszcze nie opublikowaliśmy jakby wydarzenia, a więc czekamy jeszcze na ostateczne wyniki Ligi Wydziałów, czyli takiej klasyfikacji, w której wydziały uniwersytetu zdobywają punkty i po prostu walczą o miejsce w paradzie, no bo wiadomo, że najlepsze miejsca to są na początku parady.
0: Kolejność to jedno, ale to, co najważniejsze, godzina i miejsce zbiórki oraz kierunek trasy.
1: Godzina i miejsce, czyli Stare Miasto, godzina 9:30, przekazanie władzy przez prezydenta miasta. Przechodzimy do Kortowa przez Aleję Warszawską. Najprostsza droga, jaką można sobie tak naprawdę wyobrazić. Przez Most Jana na Aleję Warszawską i do Kortowa.
0: A co po paradzie?
1: Ano wielka kortowska makarena.
0: Na miejscu w Kortowie.
1: Na miejscu w Kortowie po dotarciu do Kortowa, po przekazaniu władzy. Wielka kortowska makarena.
0: Czy to będzie jakieś bicie rekordu? Bo mi to pachnie rekordem już teraz.
1: Być może. Już mieliśmy kiedyś takie wydarzenie. Warto wspomnieć. Natomiast wracamy do tego, myślę, że makarenę każdy zna i każdy chętnie po paradzie zatańczy.
0: Gdzie wielkie tańce? Gdzie makarena?
1: Na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej, czyli w strefie studenckiej.
0: Czyli to miejsce, z którym w tym roku bardzo mocno się oswajamy. Po raz pierwszy strefa studencka, przypominamy, tereny zielone przy Starej Pętli i ten adres trzeba zapamiętać w tym roku. Po prostu trzeba.
1: Po prostu trzeba, bo tam jest całe centrum tych kortowiadowych wydarzeń towarzyszących. Tych jednoczących studentów, tych zapewniających rozrywkę i świetną zabawę.
0: Co po makarenie?
1: Bój wydziałów w tym samym miejscu, ale też niedługo później, zaraz wrócimy do boju wydziałów oczywiście, bo to też bardzo ciekawe wydarzenie, tradycyjne bardzo, ale także wkrótce po paradzie rozpocznie się Kortofest. Na scenie w namiocie wystąpią wyróżnieni w konkursie Kortofest, czyli Deep Haze, Kozyrska i Sieczak oraz Monik. Muzyka na żywo, wstęp darmowy.
0: Przypomnijmy, gdzie i kiedy?
1: Strefa studencka na terenach zielonych przy Alei Warszawskiej w namiocie.

0: Cię, scena i tam koncerty.
1: W czwartek od godziny
0: 15.30.
1: Zapraszamy serdecznie i lecimy dalej.
0: A cofnijmy się jeszcze na chwilkę do tego boju wydziałów, który znamy już od lat naprawdę długich. Pamiętam od samego początku studiowania, że był, wcześniej też był, ale wcześniej to nie wiem, bo mnie nie było. Zmienił formułę kilka lat temu, jest w innej formule, ale zapewnia tak samo wiele radości i śmiechu i zabawy, co zawsze. No i oczywiście kluczowa jest ta rywalizacja pomiędzy wydziałami, tak? Wydziały uniwersytetu rywalizują o to, który pokaże się z jak najlepszej strony i zwycięży, po prostu który zwycięży, który wydział na kortowie jest najlepszy. Jeśli chodzi o piątkowe wydarzenia studenckie, to zaczynamy festiwalem gier planszowych na terenach Zielonych przy Alei Warszawskiej w namiocie tradycyjnie. No lepiej, żeby nikomu ewentualnie, choć będzie piękna pogoda, ale lepiej, żeby nikomu na głowę nie padało, jak gra w planszówki, no bo to by jednak troszeczkę zaburzyło grę, na przykład poprzewracałoby pionki albo coś.
1: Albo karty mogłyby zmoknąć.
0: Mogłyby zmoknąć, więc po prostu spotykamy się w namiocie i sobie gramy w ulubione planszówki. Jednocześnie właściwie zazębiać się będzie to z kortostrągiem na terenach Zielonych przy Alei Warszawskiej. Myślę, że tutaj formuły nie muszę opowiadać, no po prostu siłacze z Kortowa i z miasta, myślę też.
1: Czy oni są już zgłoszeni?
0: Zgłaszają się, bo tak, bo zbieramy zgłoszenia wcześniej. To jest jedno z tych wydarzeń, na które trzeba się wcześniej zgłosić i po prostu pokazują, co
1: swoją
0: potrafią.
1: Siłę.
0: Dokładnie. Następnie Zdobądź Flagę, czyli wydarzenie, które jest taką trochę nowością, bo jest już od paru lat, ale ewidentnie się przyjęło. Ludzie chętnie biegają i zdobywają te flagi przeciwników i walczą ze sobą, ale wszystko jest w taki bardzo przyjemny i zabawny sposób. No i w piątek oraz w sobotę od razu też możemy powiedzieć, że będzie kino plenerowe na terenach Zielonych przy Alei Warszawskiej, bo tam będzie się też tradycyjnie znajdować ekran i będziemy tam wyświetlać filmy w piątek oraz w sobotę, więc to jest ta różnica względem roku poprzedniego. Każdego dnia po dwa filmy. Można wszystko sprawdzić na naszej stronie internetowej, kiedy dokładnie, o której dokładnie, jaki film będzie emitowany.
1: I żeby wziąć udział w projekcji, w seansie, wystarczy przyjść.
0: Wystarczy przyjść, można wziąć kocyk, przekąskę i po prostu przyjść i być. To jest też totalnie darmowe wydarzenie. Zresztą wszystkie, o których teraz mówimy, są zupełnie darmowe. W sobotę Bój Akademików, o którym już też wspomniałam wcześniej, to będzie takie już zakończenie i wyłonienie po prostu zwycięzców. Dalej będzie nowość, czyli Bitwa o Kortowo, czyli wydarzenie w formie teleturnieju. Będzie się odbywać na terenach Zielonych przy Alei Warszawskiej w tej strefie studenckiej po prostu i zachęcamy do przyjścia i do kibicowania drużynom. Mamy już komplet na to wydarzenie, więc tak, zapraszamy tylko do kibicowania, tylko i aż, bo myślę, że doping będzie bardzo ważny dla drużyn, które będą się ze sobą mierzyć.
1: A skoro drużyny już potwierdziły swój udział, to znaczy, że będzie i będzie bardzo ciekawie.
0: Dokładnie. Na sobotę zaplanowaliśmy też turniej flanek sportowych, czyli rywalizacja również sportowa, ale jednocześnie bardzo rozrywkowa i bardzo atrakcyjna. Tutaj też mamy już komplet, więc pozostaje przyjść i kibicować ulubieńcom, znajomym, przyjaciołom, komukolwiek. No i kino plenerowe. Nie powiedziałyśmy o bardzo, bardzo, bardzo ważnej imprezie, czyli o Silent Party, które mamy każdego dnia kortowiady. Od 21 każdego dnia, od środy do soboty. Namiot będzie funkcjonował w trybie zakładamy słuchawki i słuchamy muzyki na jednym z... I bawimy się tak do późnych godzin nocnych.
1: Zawsze Silent Party cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja tylko przypomnę, że liczba słuchawek będzie niestety, jak zawsze limitowana, więc warto pojawić się wcześniej, stanąć w kolejce, wziąć słuchawki, no a potem przy swojej ulubionej muzyce znakomicie się bawić. To będzie jedna z jednocześnie najbardziej hucznych imprez, no i bardzo cichych imprez.
0: Dokładnie. I jeszcze tak odnośnie tych słuchawek, to no niekoniecznie trzeba być od początku, ale jeżeli ktoś wybierze się w trakcie, to też musi po prostu liczyć z tym, że kolejka może być krótsza lub dłuższa. Może jej nie być, a może być mega długa. To po prostu będzie zależało od tego, jakie jest w danej chwili zainteresowanie imprezą.
1: Ale rzeczywiście, tak jak pamiętamy, to towarzystwo, które bawi się na imprezie Silent Party, ono się wymienia, więc
0: dokładnie.
1: Można poczekać po prostu na swoją kolej.
0: Dokładnie. I wejść i wtedy się bawić. No niestety bez słuchawek nie wpuszczamy, bo byłoby to bez sensu, bo bez słuchawek nie ma imprezy wtedy. W tym namiecie nie ma imprezy bez słuchawek, niestety.
1: Dokładnie tak. Nie ma kortowiady bez Olsztyna i nie ma Olsztyna tak naprawdę bez kortowiady i w tym roku bardzo mocno to podkreślacie.
0: Tak, stąd wzięło się też wydarzenie, specjalne wydarzenie na jubileusz kortowiady, czyli kortowiada wychodzi na miasto. Przygotowaliśmy

0: szereg takich różnego rodzaju atrakcji, włącznie z transmisją koncertu Eneja, z retransmisjami koncertów, będzie też bingo, będzie kino plenerowe, będzie morning rave, będzie mnóstwo też prezentów, nagród od naszych partnerów, więc myślę, że warto tam być, warto przyjść na targ rybny, na Stare Miasto w sobotę kortowiodową, czyli 30 maja od godziny 11.
1: Czyli bardzo wcześnie tak naprawdę można iść do centrum, iść na Starówkę i poczuć ten studencki klimat, klimat najlepszych juwenaliów.
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego właśnie stąd się wziął właśnie taki pomysł, żeby wyjść, bo dlaczego nie?
1: Retransmisja koncertów?
0: Na naszej stronie internetowej, jeśli chodzi o te retransmisje właśnie, na naszej stronie internetowej wskazaliśmy dokładnie, które koncerty i o których godzinach, o jakich porach będą transmitowane. To będą koncerty z poprzednich dni, ale na żywo będzie można posłuchać tego ogromnego, fantastycznego i bogatego muzycznie występu, czyli występu zespołu Enej, Bum Bum Orkestr i Zazuli.
1: To będzie niesamowita petarda przygotowana specjalnie z okazji jubileuszu.
0: Tak.
1: 65. edycji Kortowiady.
0: Dokładnie.
1: Przypomnijmy, na scenie juwenaliów na plaży kortowskiej ten skład już w sobotę.
0: Już w sobotę i w tym samym czasie będzie można posłuchać go na Targu Rybnym.
1: No ja jestem ciekawa, jakie tłumy w tym czasie odwiedzą olsztyńską Starówkę.
0: To ja też jestem właściwie ciekawa, bo wiem, umiem sobie wyobrazić, a raczej przypomnieć tłumy, które były na koncercie Enej i Bum Bum Orkestr oraz na wszystkich koncertach z poprzednich lat zespołu Enej, jakie tłumy były pod sceną. To były naprawdę tłumy świetnie bawiących się ludzi.
1: Zaczynamy tą imprezę, to wydarzenie pod hasłem Kortowiada wychodzi na miasto o godzinie 11, mniej więcej do której godziny potrwa?
0: Do około 22.
1: Będzie się działo, moi drodzy, wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące wydarzeń towarzyszących oraz koncertów kortowiadowych dostępne są w sieci. Opisujemy je również na naszej stronie olsztyn.sk.pl. Natalio, czy przekazałyśmy wszystkie informacje?
0: Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Skupienie niesamowite na twarzy naszej festiwalowej rzeczniczki.
0: No bo chodzi o to, żeby niczego nie pominąć. Wszystko jest ważne. Każdy element Kortowiady jest bardzo ważny.
1: A ja jeszcze tylko podkreślę jedno, że Kortowiada to impreza przede wszystkim bezpieczna.
0: Tak, staramy się, wkładamy całą swoją energię tak naprawdę w to, żeby było możliwie najbardziej bezpiecznie. W tym roku podczas Kortowiady na plaży kortowskiej będzie działać Strefa Bezpieczeństwa i Zdrowia Festiwalu sponsorowana przez PZU, w której to będą pokazy i warsztaty pierwszej pomocy. Będzie można się dowiedzieć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Będzie się tam znajdować także strefa wyciszenia dla tych, którzy będą go potrzebować. Będzie można przyjść i skorzystać. Oraz symulacja wirtualnej rzeczywistości. Czyli będzie można te edukacje przenieść też w takie inne, powiedzmy, realia. I w ramach tej współpracy udało nam się zamontować AED w domu studenta numer 1, czyli blisko wejścia i wyjścia na teren i z terenu festiwalu. I to AED pozostaje tam na zawsze, więc to będzie taka, myślę, świetna pamiątka po Kortowiadzie 2026.
1: Znakomite wieści. Dziękuję Ci bardzo i chyba już teraz mogę powiedzieć, że raczej do zobaczenia w Kortowie. Myślę, szybciej niż w studiu Eski
0: tak,
1: tym razem.
0: Tak. Myślę, że tak. Myślę, że to już ten moment, że raczej do zobaczenia w Kortowie.
1: Moim Waszym gościem była Natalia Nowak, rzeczniczka Kortowiady, a 65. edycja tego festiwalu rozpocznie się 27 maja. Do zobaczenia. I jeszcze taekwondo i znakomite wieści z Monachium. Szymon Piątkowski, reprezentant AZS-UWM Olsztyn, zdobył złoty medal seniorskich mistrzostw Europy w taekwondo olimpijskim w Monachium. W kategorii do 87 kg Polak wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii i stanął na najwyższym stopniu podium.
2: Jesteśmy właśnie po mistrzostwach Europy seniorów, gdzie Szymon Piątkowski wywalczył złoty medal. Został mistrzem Europy, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Liczyliśmy na to trochę po cichu, trochę może tak nie chcieliśmy też napompowywać balonika, natomiast wiedzieliśmy, że stać go na medal. Mamy złoto, mamy mistrza Europy seniorów z Olsztyna. Nasz podopieczny Szymon Piątkowski został mistrzem Europy. Usłyszeliśmy mazurkę, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
1: Mówi jeden z trenerów, Marcin Chorzelewski. Dla brązowego medalisty Mistrzostw Świata 2025 to największy sukces w karierze.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: promocja.
1: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.